0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę. Dorota Wardycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
2: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
3: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
4: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
1: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że to było jego marzeniem w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
5: Dzień dobry. Of
6: dance. Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
7: Tak, zrobiliśmy.
6: Udało się być w pierwszym rzędzie.
7: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
8: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
9: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, bo zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedno więcej głową.
1: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
10: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
11: Kiedy budzi się nowy dzień, ja mówię wam dzień dobry. Minęła godzina 6, Łukasz Michnal, witam w porannym programie Trend Radia, który zwie się Trendy Start. Oczywiście kto słucha nas regularnie, ten wie, że do 11 można śmiało rozbudzić się nawet w pracy. I obok porannej kawki polecają się również hity, które zagram dzisiaj dla was właśnie w naszym porannym paśmie. No ale zanim muzyka znów zabrzmi na antenie Trend Radia, to ja już patrzę na mapy pogodowe naszego regionu. Zapowiada się ciepły czwartek, 21 stopni Celsjusza. Ma pojawić się w ciągu dnia w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Oczywiście na zaokiennych termometrach. Nieco mocniej powieje nam wiatr z północy do 40 km na godzinę i ciśnienie, no dość wysokie, 1022 hektopaskale.
12: Reklama.
13: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
14: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
15: Trendy Start w Trendy Radio.

0: porannym programie Trendy Stardiusz. Kalendarz się pięknie uśmiecha do mnie, a ja uśmiecham się z kolei do naszych radiosłuchaczy, którzy rozpoczęli dzień razem z Trendy Radiem. To 141 dzień roku ukrywa się pod datą 21 maja. Czwartek to okazja, by wczesnym rankiem złożyć życzenia z okazji imienin, a na liście Jan, Krzysztof, Lena, Patern, Piotr, Wiktor i Tymoteusz. Jeśli chodzi o inne święta, proszę bardzo, jest co świętować. Światowy Dzień Kosmosu, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej oraz Dzień Kadeta widnieje obok daty 21 maja. Wschód słońca był o 4:33, zajdzie słońce o 20:33, a więc równo 16 godzin trwać ma ten 21 dzień maja, który rozpoczynamy również w dobrowym towarzystwie muzycznym.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Czwartkowy poranek razem z Trend Radiem to jest muzyczne powitanie dnia, a teraz czas na odrobinę historii na naszej antenie, co wydarzyło się 21 maja w kraju. W roku 1161 została poświęcona kolegiata w Tumie. 1674 rok, 21 maja, hetman Jan Sobieski został wybrany na króla Polski. W 1919 rozpoczęła działalność oficerska szkoła aeronautyczna. W 1943 Niemcy zlikwidowali getto w Brodach koło Lwowa. Rok 1993 strajk komunikacji miejskiej w Warszawie. 21 maja 2002 roku rozpoczęły się Narodowy Spis Powszechny i Spis Rolny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem 12-letniego rowerzysty i osobówki doszło we wtorek w miejscowości Zawada. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec zjechał z chodnika wprost pod nadjeżdżający pojazd osobowy. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w Zawadzie. Jak ustalili policjanci, 12-latek jadąc rowerem zjechał z chodnika na jezdnię wprost pod Volkswagena Sharana. W wyniku zderzenia oraz upadku na jezdnię nastolatek doznał obrażeń. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia został przetransportowany do rzeszowskiego szpitala. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu u kierującego Volkswagenem, 33-letniego mieszkańca gminy Dębica. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie nawiązała współpracę z Family Search, stając się jedną z bibliotek afiliowanych tej międzynarodowej sieci, zajmującej się bezpłatnym udostępnianiem miliardów cyfrowych danych genealogicznych z całego świata. W zasobach serwisu znajdują się m.in. księgi metrykalne, alegaty, spisy parafialne, dokumenty wojskowe, nekrologii, inwentarze cmentarzy, dokumenty dotyczące kolonizacji niemieckiej w Galicji, rejestry i wywody stanu szlacheckiego, a także prasa i książki. Jako instytucja partnerska Miejska Biblioteka oferuje rozszerzony dostęp do cyfrowych zasobów genealogicznych Family Search, które są niedostępne w użytku domowym. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i możliwe wyłącznie z komputerów stacjonarnych, znajdujących się w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej w godzinach pracy działu. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. 18. edycja rajdu rowerowego Bicyklomania odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Dwa kółka, jeden cel, bezpiecznie do mety i ma promować aktywny styl życia oraz bezpieczne poruszanie się po drogach. Start rajdu zaplanowano na godzinę 9 na Placu Solidarności w Dębicy. Uczestnicy pokonają trasę liczącą około 38 km, prowadzącą do kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Pilźnie. Zakończenie wydarzenia odbędzie się na stadionie miejskim przy ulicy Akademickiej w Dębicy, gdzie przygotowany zostanie piknik integracyjny. Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe atrakcje na trasie przejazdu. Na półmetku w Pilźnie uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz zaprezentowana zostanie wystawa zabytkowych rowerów obejmująca modele od XIX wieku po przedwojenne konstrukcje polskich producentów. Zaplanowano także pokaz działania historycznych lamp naftowych i karbidowych stosowanych dawniej w rowerach. Organizatorzy przygotowali również nagrodę główną w postaci roweru elektrycznego. Rejestracja uczestników prowadzona jest online do 10 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bicyklomanii. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata ma ponad 5000 lat historii i ogromny wpływ na kulturę, zdrowie i gospodarkę. Zatem jaka jest ulubiona herbata mieszkańców Jasła? Wypytała nasza reporterka.
2: Moja ulubiona herbata to herbata miętowa, ponieważ od dziecka moja babcia zrywała mi młode liście mięty i parzyła z niej. To jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa.
3: Moja ulubiona herbata to jest herbata Earl Grey, trochę z cytrynką, z cukrem, taka standardowa, zwykła, prosta.
4: Kiedy pani zazwyczaj pije herbatę?
3: Albo z rana do śniadania, albo tak wieczorem do kolacji. Raczej w ciągu dnia nie piję, chociaż też się zdarza.
5: Moja ulubiona herbata to herbata zielona i wszelkiego rodzaju herbatki zimowe, oczywiście w okresie zimowym.
4: Herbaty zimowe, tak, ma pani rację. Zazwyczaj towarzyszą nam właśnie w tym okresie śnieżnym. Jakby pani zdradziła nam przepis na taką domową, rozgrzewającą herbatę?
5: To najczęściej są pomarańcze, goździki, trochę imbiru, kurkumy, miód, cytryna.
6: Najbardziej lubię herbatki owocowe z granatu, hibiskusu, maliny, poziomki, wszelkiego rodzaju po prostu owocowe.
7: Bardzo lubię pić herbaty rano przed szkołą, a moją ulubioną herbatą jest Earl Grey.
1: Międzynarodowy Dzień Herbaty przypomina, że herbata to nie tylko popularny napój, ale uniwersalny symbol komfortu i dobrego zdrowia.
0: Reklama.
8: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa

0: 18.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Hypnotize. To jest już ten moment, kiedy znowu powracam sobie do zapisków z kalendarium historycznego. Pora już na wydarzenia na świecie. 21 maja 1388 roku założono Uniwersytet Koloński. W 1799 roku wyprawa Napoleona do Egiptu. Zakończyło się nieudane francuskie oblężenie Akki. W 1851 w Kolumbii zniesiono niewolnictwo. 21 maja 1911 roku prezydent Porfirio Diaz i liberalny rewolucjonista Francisco Madero podpisali układ pokojowy, który zakończył walki pomiędzy ich zwolennikami i pierwszą fazę rewolucji meksykańskiej. Rok 1940, kampania francuska, zwycięstwo wojsk niemieckich w bitwie pod Arras. Natomiast w roku 1963 Zalman Shazar został prezydentem Izraela.

breakfast I've been reading, stories I've been told.

0: Trendy Start w Trend Radio, a teraz już przed nami kilka wybranych dat z kalendarium muzycznego. 21 maja 1940 roku urodził się Tony Sheridan, wokalista, gitarzysta, kompozytor, a także autor tekstów, który zmarł w 2013 roku. W 1954 urodził się Mark Ribot, kompozytor i instrumentalista. W 1961, 21 maja, urodził się Jarosław Jaromir Drażewski, gitarzysta i kompozytor nurtu blues i jazz. W 1980 urodził się Gautier, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista i kompozytor. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Wouter de Backer.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze. Dorota Wardycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przysłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
2: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
1: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
3: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
1: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przy prowadzeniu referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
4: Pan jest górnikiem.
5: Tak, Mysłowice Wesoła.
6: Zielony Ład.
5: Do wyrzucenia.
7: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
1: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
8: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
9: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
8: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
1: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu dodani wrześniowe Mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
2: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
1: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko 1 godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Kamelię Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Katarzyna Kawa przegrała 3-6-0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskie, awans do turnieju głównego dziś. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12. etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.

0: Mapy pogodowe Podkarpacia i Małopolski oznaczone delikatnymi opadami deszczu, ale tylko i wyłącznie w części regionu. Wiatr północny w porywach 40 km na godzinę nam powieje. Natomiast jeśli zerkniecie w stronę zaokiennych termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie oraz Rzeszowie powinniśmy w ciągu dnia zobaczyć powyżej 20 stopni Celsjusza. W nocy temperatura ma spaść do 8 stopni powyżej zera. Biometr jest niekorzystny, a jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1021 hektopaskali.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
1: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

21 dzień maja, to już godzina 7 z minutami na zegarze Trend Radia. Wiadomości i prognoza pogody przekazane, a przed nami kolejne superhity, które gramy na 101.9, 95.2 FM. Łukasz Michtal, poranna zmiana, kłaniamy się po raz kolejny i przypominam, do 11 jesteśmy z wami.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Trendy Store, Trend Radio. Mamy 21 dzień maja, 141 dzień roku. Dzisiaj życzenia z okazji imienin pędzą do Wiktora, Tymoteusza, Jana, Leny, Krzysztofa i także Donata. Dzisiaj dzień, Międzynarodowy Dzień Kosmosu. Mamy też Międzynarodowy Dzień Herbaty, Dzień Kadeta i Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. 4:32 o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:32, więc dzień potrwa nam równiutko 16 godzin.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek około godziny 4:15 dyżurny dębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Krakowskiej w Dębicy z udziałem osobowej Mazdy i karetki pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący poruszali się ulicą Krakowską w kierunku centrum miasta. Kierujący karetką pogotowia z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się w kierunku szpitala. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Lazarowicza kierujący Mazdą, gdy był już wyprzedzany przez karetkę, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia z ambulansem. Do szpitala w związku ze zdarzeniem zostały przewiezione dwie osoby. Kierujący Mazdą w wieku 75 lat oraz jego 75-letnia pasażerka. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Policjanci z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej zatrzymali 26-latka. Drobiazgowa i skrupulatna praca funkcjonariuszy zezwoliła na to, aby zatrzymany usłyszał zarzut zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu Omoda o wartości 130 tysięcy złotych. Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się i złożył wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Do kradzieży niemal nowego pojazdu marki Omoda 5 wartości 130 tysięcy złotych doszło we wrześniu 2025 roku. Sprawca, wykorzystując fakt nieodpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, wsiadł do niego i odjechał. Powiadomieni o wszystkim policjanci z Komendy Miejskiej przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia. Kilka dni później odnaleźli Omodę. Samochód został porzucony pod Krakowem w rejonie autostrady A4. Kryminalni jednak dalej prowadzili czynności w kierunku wytypowania osoby, która dokonała kradzieży pojazdu. W ubiegły czwartek na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do rzeszowskiej komendy.
1: Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się, złożył na tą okoliczność obszerne wyjaśnienia i poddał się dobrowolnej karze. Po czynnościach został zwolniony. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem będzie wdrożenie, a następnie realizacja nowego modelu usług społecznych w mieście. Nowa jednostka będzie kontynuować dotychczasowe działania ośrodka, a jednocześnie rozszerzy swoją działalność o kompleksową i skoordynowaną organizację usług społecznych dla mieszkańców w każdym wieku. CUS będzie instytucją jednego okienka. Oznacza to, że umożliwi dostęp do różnorodnych form wsparcia świadczonych przez lokalnych usługodawców w jednym miejscu bez konieczności kontaktowania się z każdym z nich oddzielnie. Istotną rolę w funkcjonowaniu CUS będzie odgrywać organizator społeczności lokalnej, którego zadaniem będzie między innymi prowadzenie działań środowiskowych, wspieranie inicjatyw samopomocowych oraz rozwijanie wsparcia sąsiedzkiego. Zadania centrum będą realizować dotychczasowi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Projekt nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia. Sąd Okręgowy i Rejonowy w Tarnowie otworzą wieczorem swoje mury i zaproszą chętnych do zwiedzania. Noc otwartych sądów odbędzie się jutro tuż przed Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Start o godzinie 17. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie na co dzień niedostępnych dla mieszkańców miejsc. Od godziny 17 do 18:30 będzie można zobaczyć między innymi biuro podawcze i biuro obsługi interesanta wraz z czytelnią akt, zabytkową czarną salę, przykładowy sekretariat, a także gabinet prezesa sądu z historycznym wyposażeniem i biblioteką sądową. Przy okazji uczestnicy poznają kulisy funkcjonowania sądu, obiegu dokumentów i pracy sekretariatów. Wieczorna część wydarzenia poświęcona będzie wykładom i projektom edukacyjnym. Wszystkie wykłady odbędą się w sali numer 11. Wstęp na wykłady jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Noc otwartych sądów potrwa do godziny 22.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyka na dzień dobry, wasze ulubione hity polecają się na antenie Trend Radia w porannym programie, a teraz już pora zapytać Michała Sienickiego, co tam słychać na drogach regionu. Informacje dla kierowców właśnie teraz.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czwartkowy objazd dróg naszego regionu rozpoczynamy od Sanoka. Jak na razie zwalniamy dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej na ulicy Bony, Przemyskiej, Lwowskiej i Kościuszki. Prace związane z rozbudową obwodnicy. W Krośnie jak na razie troszkę wolniej ulicami Bieszczadzką, Rzeszowską w kierunku obwodnicy oraz na ulicy Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej. Utrudnienia możliwe na Lwowskiej, Czajkowskiego, Podwalu i Tkackiej, a także na Lotników. Jasło zwalnia na ulicach 17 stycznia, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, na Szajnochy, troszkę wolniej na Mickiewicza i ulicy Jagieły, noga z gazu na Piłsudskiego i 3 Maja. W Gorlicach zwiększona ostrożność przyda się na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i Skrzyńskiej, na Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza i Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: 21 dzień maja to nie tylko Międzynarodowy Dzień Kosmosu, ale też i Międzynarodowy Dzień Herbaty. Kto by pomyślał, że to już 5000 lat tradycji zamkniętych w filiżance. Herbata to nie tylko napój, ale uniwersalny symbol komfortu, który podobno łączy ludzi na całym świecie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. Dorota Wartecka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
2: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się oto właśnie ta afera.
3: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
1: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
1: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
6: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
7: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
8: Co pan na tej tablicy tu ma?
9: W trzech językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
1: No, poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
10: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa pokonała w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matty Cash, który rozegrał cały mecz. Po spotkaniu kibice Aston Villi przed stadionem świętowali, a ci, którzy przyjechali z Niemiec, się smucili. Marzyłem o tym od lat, a minęły 44, tyle mam. Urodziłem się miesiąc przed naszym zwycięstwem w Pucharze Europy, więc tak, minęło sporo czasu. To pierwsze duże europejskie trofeum, jakie widziałem w życiu. To absolutnie niesamowite, jestem podekscytowany. Cóż, oczywiście smutno, że przegraliśmy, ale to największe osiągnięcie naszego klubu. Oczywiście jestem rozczarowany, ale tak to już w sporcie bywa.
2: That's the game.
1: A Matty Cash został 13. polskim piłkarzem w historii, który sięgnął po europejskie klubowe trofeum. Wcześniej dokonali tego m.in. Zbigniew Boniek, Jerzy Dudek i Robert Lewandowski. Radni Zabrza podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. UEFA w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone jesienią na spotkaniu Komitetu Wykonawczego. Oklahoma City Thunder pokonała San Antonio Spurs 122-113 w drugim meczu finału konferencji zachodniej w koszykarskiej lidze NBA. Stan rywalizacji to 1-1. Na wschodzie New York Knicks prowadzą z Cleveland 1-0.
3: Jeśli chodzi o pogodę na Podkarpaciu i w Małopolsce, dzisiaj będą miejsca, gdzie delikatne krople deszczu mogą spaść z nieba, ale będzie to ciepły dzień, bo w większości regionu termometry powinny pokazać nam powyżej 20 stopni Celsjusza i taka temperatura powinna być odnotowana przez termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Mielca, Dębicy czy Stalowej Woli. Wiatr z północy do 40 km na godzinę, wilgotność powietrza przekracza 50%, no a jeśli chodzi o ciśnienie, to na barometrze 1020 hektopaskali. Biomet niekorzystne.
0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Już kolejna godzina programu Trendy Start w czwartek 21 maja rozpoczęta. W dalszym ciągu jesteśmy z wami i tak nieustannie do godziny 11. Muzyka, informacje z regionu, no i też wasze cenne wiadomości, które trafiają na naszą skrzynkę. Trendy Start małpa trendradio.pl. Jeśli coś ciekawego dzieje się w waszym zasięgu, pamiętajcie, info@trendradio.pl to adres, który obowiązkowo trzeba mieć w swojej pamięci.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak to u nas Fast Car zabrzmiał na antenie Trend Radia, to Jonas Blue i Dakota, a w tym oto momencie jest dobry moment, aby naszych radiosłuchaczy zaprosić na rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trend Radio.
2: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
3: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Chcemy wspólnie reprezentować interesy wszystkich podmiotów, nie tylko tych zrzeszonych, ale również tych, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, czy wsparcia doradczego, czy wsparcia pomocowego, a także chcemy uczestniczyć właśnie w tych działaniach później już zarówno rzeczniczych, jak i też brać udział czynny jako ważny głos dla może tworzenia przyszłości także i opiniowania różnych zmian prawnych na tym poziomie samorządowym, ale później może i również wyżej. Przede wszystkim chcemy, aby federacja działała i współpracowała faktycznie poprzez realizowanie wspólnych wydarzeń, właśnie poprzez promowanie wzajemne swoich autonomicznych projektów, które każdy z podmiotów członkowskich realizuje we własnym zakresie, ale także w planie mamy organizowanie wspólnych wydarzeń, aby wykorzystać jeszcze bardziej różnorodność i potencjał każdego z podmiotów.
2: Mówi Dorota Prokopska-Oleniacz, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak z Brzozowa.
4: Działamy od 2002 roku, głównie w obszarze wsparcia dzieci, rodzin z mniejszymi szansami. Na początku była to pomoc finansowa głównie i pomoc rzeczowa, ale tak w zasadzie od około 10 lat realizujemy już taką działalność edukacyjno-warsztatową dla dzieci i młodzieży i od tego czasu zrealizowaliśmy w zasadzie ponad 80 projektów z różnego rodzaju dotacji i środków. Ostatnie lata to były głównie projekty wymian młodzieżowych Erasmus+ i projektów takich inicjatyw społecznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach naszej działalności mamy takie trzy główne programy, takie flagowe czy najważniejsze. To jest Akademia Kreatywnego Rozwoju dla Dzieci, gdzie realizujemy różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, profilaktyczne, edukacyjne poprzez właśnie różne formy artystyczne, formy kulturalne, edukacyjne i inne też. I grupy młodzieżowe, grupa młodzieżowa Tensing, która wywodzi się z międzynarodowej organizacji YMCA. Tutaj organizujemy na przestrzeni międzynarodowej z partnerami głównie z Czech różnego rodzaju wydarzenia. Po raz drugi w tym roku będzie u nas w Brzozowie właśnie festiwal Tensing. To jest obszar dla młodzieży, która kocha muzykę, kocha

0: też prowadzimy subkonta od 2004 roku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie teraz właśnie kontynuacją tych grup jest trening umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z autyzmem. Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami, ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
1: Mówi Danuta Zarzyka, prezes Fundacji Teatralny Uniwersytet Latynoamerykański.
2: Fundacja działa, ma siedzibę w Temeszowie w powiecie brzozowskim. Jesteśmy kontynuatorem działań Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa, który wcześniej 5 lat działał na tym samym obszarze. Działamy w formie prawie przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy usługi, produkty artystyczne i kulturalne, koncerty, sztuki teatralne, warsztaty artystyczne. Także działamy również w strefie aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie. W Temeszowie prowadzimy cykliczne działania, takie jak Międzynarodowy Festiwal Kultur, Letnia Gościna Artystyczna, gdzie staramy się co roku, by przyjeżdżały grupy artystyczne z różnych krajów, artyści, którzy zazwyczaj jeżdżą po dużych miastach, przedstawiają się na dużych festiwalach, a my staramy się właśnie tworzyć taką niszę artystyczną u nas, zapełniać troszkę tą przestrzeń w małych wsiach, w małej tej przestrzeni naszej sąsiedzkiej. Do federacji wnosimy z jednej strony, no, jeżeli możemy służyć naszym doświadczeniem w poszukiwaniu grantów, w realizacji niektórych działań na małą skalę. Z drugiej strony wnosimy również nasz język hiszpański, ponieważ fundacja również prowadzi lekcje języka hiszpańskiego poprzez kulturę, spotkania z kulturą latynoamerykańską, więc jeżeli będą jakieś granty, czy będzie konieczność, żeby coś przetłumaczyć na hiszpański, czy jakąś współpracę międzynarodową, no to my służymy też tłumaczenia.
1: Mówi ksiądz Dominik Długoszy z Fundacji Rozpaleni Duchem.
3: Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój wartości chrześcijańskich, patriotycznych też wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, więc głównie kładziemy nacisk na takie wydarzenia, które są pokoleniowe i czynimy to przez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, artystyczne, muzyczne. Wiele takich wydarzeń od 4 lat udało się zorganizować. Była to dziewczynka ze zapałkami w okolicach Bożego Narodzenia. Na 11 listopada zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki, gdzie śpiewali utwory polskich znanych artystów. Naszym takim największym wydarzeniem scenicznym był musical Piękna i Bestia, w którym wzięło udział około 80 artystów i najciekawsze jest to, że to są osoby, które my tutaj wszyscy znamy, bo z lokalnego społeczeństwa, ludzie, którzy dopiero wchodzą w takiego różnego rodzaju działania, ale mają przede wszystkim chęć do tego, żeby coś robić wspólnie, razem, żeby to robić dla swoich bliskich, więc były na scenie i dzieci, i młodzież, i dorośli. No i nasze największe, takie też najważniejsze wydarzenie to jest koncert Rozpaleni Duchem, gdzie na scenie w rynku staje około 100 artystów, orkiestra, chór i śpiewamy muzykę chrześcijańską, religijną, różne gatunki od rapu przez jazz, gospel i tymi wartościami chrześcijańskimi też się chcemy właśnie dzielić z lokalną społecznością i już teraz też zapraszamy na to wydarzenie, które jest właśnie bardzo blisko, bo 24 maja serdecznie zapraszam, a te wartości chcemy organizować właśnie też pod szyldem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
1: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis w Sanoku.
4: Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis w Sanoku działa już od 25 lat. Nazwa trudna, ale Nawiązujemy w tej nazwie do takiego ruchu abstynenckiego, bardzo popularnego na początku XX wieku, z którego wyszli twórcy polskiego harcerstwa Olga Małkowska i Andrzej Małkowski. Celem organizacji jest m.in. wspieranie pracy harcerskiej na terenie powiatu sanockiego. Stąd też wiele projektów realizujemy we współpracy z chówcem ze Stratę Ziemi Sanockiej, ale też mamy wiele działań całkiem

0: odrębnych. Z takich ostatnich wymienię na przykład rajdy tematyczne. To jest taka nasza specjalizacja. W 2024 roku był taki rajd śladami oddziału OP23, czyli jest to działalność taka edukacyjno-patriotyczna w formach przystępnych dla dzieci i młodzieży, a w roku ubiegłym realizowaliśmy taki cykl rajdów, spotkań śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, warsztaty w drodze. No a także jest wiele śladów w Sanoku naszej działalności, na przykład po piersi księdza Zdzisława Pyszkowskiego. Inwestorem było właśnie nasze Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis, a także współprowadzimy Izby Pamięci księdza Zdzisława Pyszkowskiego w dolnej części Kościoła Chrystusa Króla. Więc tych działań jest dużo, przez te 25 lat się nazbierało, chociaż nie zabiegamy specjalnie o jakieś nagłośnienie. Pracujemy sobie spokojnie, cicho i realizujemy takie na przykład działania jak odbudowa nagrobka powstańców styczniowych, czy w tej chwili będę bardzo starać się o środki, ażeby odnowić albo zrobić bardziej trwały krzyż pamięci ofiar polskiej Golgoty Wschodu, bo też ten krzyż był stawiany ze środków właśnie ostatnie wymiany ze środków Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis. Więc taka praca u podstaw, ale głównym celem jest edukacja patriotyczna i troska o pamiątki narodowe. A jeszcze co do fundacji. Więc no ja myślę, że do fundacji też taka nasza wiedza historyczna, bo oprócz mnie jeszcze jest kilka osób, które się tym zajmuje, doświadczenie, ale dla mnie Federacja to jest ogromna inspiracja. Ogromna inspiracja, korzystanie z pomysłu, wymiana doświadczeń, tworzenie coś wspólnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo każdy człowiek to jest wielkie bogactwo i każda organizacja to jest wielkie bogactwo. I myślę, że jeśli będziemy ze sobą współpracować, to jeszcze nie jedna ciekawa, wartościowa sprawa się wydarzy.
1: Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych obecnie zrzesza 14 podmiotów.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa nowoczesnego bloku mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego w Jaśle wchodzi w ostateczną fazę, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się do niego już w drugiej połowie 2026 roku. Inwestycja realizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych w Jaśle stanowi kluczowy element strategii rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Ma ona bezpośrednio odpowiedzieć na problem braku dostępnych cenowo lokali oraz zatrzymać młodych mieszkańców przed wyjazdem z miasta, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Ten blok już się kończy budować. Trwało ostatnio nabór wniosków na przyszłych mieszkańców. To jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem.
1: Całkowity koszt przedsięwzięcia przekracza 19 milionów złotych. Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu zewnętrznemu, gdzie 15,5 miliona złotych to bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Nie milkną echa tragedii, do której doszło w Płonnej. Przypomnijmy, 23 kwietnia 2026 roku około godziny 8 rano 58-letnia mieszkanka regionu wybrała się wraz ze swoim 27-letnim synem do lasu w Płonnej, by szukać zrzuconego przez jelenie poroża. W gęstwinie leśnej na chwilę rozdzielili się. Około godziny 10.30 syn otrzymał od matki dramatyczne połączenie telefoniczne. Kobieta zdążyła jedynie krzyknąć, że atakuje ją niedźwiedź. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Jednak gdy po kilkunastu minutach odnalazł matkę, ta posiadała rozległe obrażenia głowy i nie dawała oznak życia. Tragiczna śmierć 58-letniej kobiety zaatakowanej przez drapieżnika w lokalnym lesie zburzyła dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa i wywołała głośną dyskusję o granicach ochrony dzikich zwierząt kosztem ludzkiego życia, mówi Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
3: Ta sytuacja jest naprawdę niepokojąca. My też o tym dlatego mówimy, no, żeby nasi mieszkańcy zwracali szczególną ostrożność. No i czekamy na jakieś decyzje naszego państwa, bo generalny dyrektor, no już mamy, przeszło 3 tygodnie od tego zdarzenia. Wniosek jest cały czas rozpatrywany, także ten jak gdyby główny, bo no my naprawdę uważamy, że ten jeden osobnik powinien zniknąć, powiedzmy, z przestrzeni tutaj naszych gmin. Gdzie i w jakiej formule ma się to odbyć, niech decyduje generalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli uznaje, że odstrzał jego jest zbyt drastycznym krokiem, to niech wymyślą inną formę jego zabrania z naszych terenów, bo naprawdę mieszkańcy się cały czas boją, że ten niedźwiedź następną osobę zaatakuje i stanie się taka kolejna ogromna tragedia.
1: Mimo kryzysowej sytuacji polskie prawo nakłada sztywne ramy na postępowanie z dużymi drapieżnikami. Niedźwiedź brunatny jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku, a jego bezprawne skrzywdzenie grozi karą do 5 lat więzienia.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: 28 maja o godzinie 17 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy odbędą się uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury. Tegoroczna edycja święta została przygotowana w formule łączącej teatr, muzykę i refleksję nad wartościami ważnymi dla współczesnego społeczeństwa. Centralnym punktem programu będzie spektakl literacko-muzyczny Wierchowanie, a jednak po nas coś zostanie, inspirowany twórczością i filozofią profesora Józefa Tischnera. W głównej roli wystąpi aktor Piotr Cyrwus, który przedstawi interpretację opartą na myślach i przesłaniach jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich filozofów i duchownych. Ważnym elementem wydarzenia będzie również koncert fortepianowy przy jednym fortepianie. Organizatorzy zaznaczają, że wydarzenie będzie formą podziękowania dla animatorów kultury, bibliotekarzy, edukatorów, instruktorów, muzyków oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój życia artystycznego i społecznego Dębicy. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie dostępne są w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: To ten moment, to ten czas, kiedy ponownie i w tej godzinie Michał Sienicki ma do przekazania kierowcom, którzy wyjechali na drogi regionu, wiele cennych informacji, jak wygląda raport drogowy w wydaniu naszego radiowego kolegi. O tym przekonacie się właśnie w tym momencie.
4: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
9: Wyjedźmy na ulice naszych miast. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Na razie spowolnienia występują na ulicy Kościuszki, Regionów, ulicy Stawiska. Na Bieckiej ruch jak na razie średni, choć pewnie się zwiększy w najbliższym czasie. Chwilkę czekamy na wjeździe od strony Biecza. W Jaśle szczególnie uważajmy przed rondem Beksińskiego oraz w centrum. Noga z gazu na ulicach Mickiewicza, 3 Maja, Metzgera i ulicy Piłsudskiego. Przez Krosną jedziemy razem z taksi Krosną.
10: Dzisiejszego poranka przez ulicę Krosną jedziemy z utrudnieniami mniej więcej tak na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Okrzej. Ulica Stapińskiego do Korczyńskiej troszeczkę się dzisiaj korkuje. Przejeżdżamy na drugą stronę miasta. Tam idzie w miarę na bieżąco. Troszeczkę tylko podwale Czajkowskiego, Płużaka, Jagiellońska, Czajkowskiego do Światełek. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
9: Dziękujemy za informację. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Obecnie ruch w mieście jest średni. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Kościuszki. Utrudnienia w okolicach miasta spowodowane rozbudową obwodnicy.
4: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio.
1: To czwartkowy poranek z Trend Radiem, coraz cieplej w regionie, ale wczoraj gorąco było podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle, która, no, żeby tego było mało, została przerwana. Jak wiecie doskonale z naszych informacji od kilku dobrych tygodni, dyrektor szpitala specjalistycznego w Jaśle, Henryk Przybycień, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. No, będzie on kierował szpitalem do końca czerwca bieżącego roku, a w związku z tym zarząd powiatu zawnioskował na 20 maja nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Jasielskiego. Celem oczywiście było wyłonienie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Sesja ta jednak została na wniosek wicestarosty Barbary Burbelki przerwana do 1 czerwca. A powód? Rada Społeczna Szpitala nie wyłoniła swojego przedstawiciela do komisji konkursowej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach. Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
2: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
1: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
3: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
1: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
5: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
4: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
6: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
4: Dlatego poprawki PiS-u zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
1: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
1: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano, z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują igrzyska dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
2: Są to igrzyska, na których będzie można stosować igrzyska. Wydarzenie, na których będzie można stosować substancje zabronione bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
1: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska.

0: Podkarpackie, a także małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin pokażą nam w okolicach 21 stopni Celsjusza. Deszczowe chmury też w części regionu zagoszczą, ale tych opadów dzisiaj podobno według synoptyków ma być jak na lekarstwo. Wiatr północny w porywach 40 km na godzinę da się delikatnie we znaki, a ciśnienie 1021 hektopaskali też sprawia, że biometr mamy niekorzystny. Chociaż no, termika zapowiada się ciepła, wilgotność powietrza przekracza nam 50%.
1: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.

0: Wszystkie ceny, duży uśmiech.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w

0: Trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Witam wszystkich już po godzinie 9. To jest dalsza część programu Trendy Start. To jest czwartek, 21 dzień maja, kiedy również Ewa Bukowiecka zaprasza na poranny serwis prasowy. Ten punkt poranka już za kilka chwil.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
4: I'm feeling bold. In summer I know where I'm going.

Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowy poranek, tradycyjnie w przeglądzie prasy. Słońce za oknem zwiastuje dziś naprawdę fantastyczny i pełen pozytywnej energii dzień. A teraz na dobry poranek, żeby ten dzień był jeszcze piękniejszy, Walking on Sunshine.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.

0: muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Zapraszam na pierwszą część dzisiejszego przeglądu prasy, w którym sprawdzimy, czym żyje Małopolska. W tym wydaniu opartym na doniesieniach Gazety Krakowskiej przyjrzymy się między innymi bulwersującym wydarzeniom z Kent. Policjanci z komisariatu w Kentach zatrzymali 62-letniego mieszkańca Kent podejrzanego o przestępstwa seksualne.

inwestycję, która ma odciążyć zakorkowaną ulicę Węgierską i usprawnić komunikację w regionie. Wszystko wskazuje na to, że budowa tzw. mostu południowego wkracza w kolejny etap. Jeszcze w maju ma zostać rozstrzygnięty przetarg na realizację inwestycji. Izby w powiecie gorlickim stały się miejscem spotkania najważniejszych samorządowców z Małopolski. Podczas dwudniowego konwentu powiatów województwa małopolskiego dyskutowano o problemach pieczy zastępczej, inwestycjach drogowych oraz o współpracy samorządów z administracją rządową. To wszystkie informacje w tej części przeglądu prasy Gazety Krakowskiej. Za chwilę zapraszam na kolejną część naszego podsumowania, w której sprawdzimy kolejne doniesienia z regionu.

0: Ekspres informacyjny. Trendy Radio. Radio. Region.
1: Do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem 12-letniego rowerzysty i osobówki doszło we wtorek w miejscowości Zawada. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec

0: zjechał z chodnika wprost pod nadjeżdżający pojazd osobowy. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w Zawadzie. Jak ustalili policjanci, 12-latek jadąc rowerem zjechał z chodnika na jezdnię wprost pod Volkswagena Sharana. W wyniku zderzenia oraz upadku na jezdnię nastolatek doznał obrażeń. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia został przetransportowany do rzeszowskiego szpitala. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu u kierującego Volkswagenem, 33-letniego mieszkańca gminy Dębica. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie. Związek ma reprezentować interesy organizacji. Organizacji społecznych przed instytucjami publicznymi, wzmacniać ich potencjał i budować trwałą sieć współpracy. Nowo powstała platforma ma stać się przestrzenią dialogu i realnego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
1: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.
0: A czego oczekują od federacji jej członkowie?
2: Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie. I wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej. Wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
3: Do federacji chciałem wnieść swoje doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej. Chciałem liczyć na to, że inni podzielą się ze mną swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak prowadzić fundację efektywnie, żeby służyła dobru nas wszystkich.
4: Przystąpiłam do Podkarpackiej Federacji, ponieważ miałam okazję śledzić działania Partis, czyli stowarzyszenia, które tego trudu się podjęło, i mam nadzieję, że chociaż niewielką cząsteczkę będziemy mogli dołączyć, korzystając przy okazji też sami z tego.
0: Federacja obecnie zrzesza 14 ptów. W niedzielę w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Binarowskiej odbędzie się w Binarowej drugi piknik lotniczy Binarowa Air Show 2026. W programie zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń promujących lotnicze pasje dawnych i obecnych mieszkańców Binarowej i okolicy. Piknik rozpocznie się o godzinie 15 w kościele. Prelek Andrzeja Cetnarowicza na temat historii mundurów żołnierskich z wyróżnieniem mundurów lotniczych. W Szkole Ludowej będzie zorganizowana wystawa eksponatów historycznych mundurów żołnierskich, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Binarowej.
5: Bardzo serdecznie zapraszam gości. Przygotowaliśmy zestaw bardzo ciekawych wydarzeń, które związane są z lotnictwem. To jest też taki temat obecny w historii Binarowej i w związku z tym kontynuujemy z roku ubiegłego imprezę. Natomiast na placu przy kościele będą pozostałe wydarzenia. Szczególnie zachęcam do udziału w konkursie balonów na ogrzane powietrze, bo zapowiada się z tego ciekawe wydarzenie. Będzie też wystawa broni palnej, historycznej, pokaz robotów, wypuszczanie gołębi pocztowej, loty balonem na uwięzi, prezentacja takich eksponatów modeli zdalnie sterowanych.
0: Na placu przy kościele odbędą się pozostałe zaplanowane wydarzenia, mówi Robert Kalisz, pasjonat lotnictwa.
6: Jeżeli chodzi o część lotniczą, uczestnicy pikniku mogą się spodziewać zobaczenia sprzętów na ziemi. Zazwyczaj widzimy go w powietrzu, na niebie, a mieszkańcy Binarowej mają rzadką okazję, żeby pojechać na lotnisko ze względu na lokalizację miejscowości.

0: To jest już druga edycja tego pikniku, także pewne już tam zaznajomienie ze sprzętem lotniczym mieszkańcy i okoliczni, tutaj również mieszkańcy gminy Wieczyn. Ale tutaj można będzie zobaczyć szybowiec, wiatrakowiec po raz pierwszy. Jest to taki nietypowy statek powietrzny, który praktycznie chyba może ze dwa razy tutaj przelatywał nad naszą okolicą.
1: Zakończeniem pikniku lotniczego będzie majówka o godzinie 21 przy Krzyżu Misyjnym przy Kościele.
2: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
10: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
12: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Zaczynamy kolejny przegląd prasy, a w nim przyjrzymy się bliżej sprawom, które elektryzują naszą lokalną społeczność. Przed nami wydanie nowin, w którym dziennikarze opisują najważniejsze dyskusje i decyzje w regionie. Zapraszam na wspólne czytanie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zapraszam na kolejną część naszego dzisiejszego przeglądu prasy, w której przenosimy się na Podkarpacie. Opierając się na najnowszych doniesieniach Gazety Codziennej Nowiny, sprawdzimy sytuację mieszkaniową w Boguchwale, a tam zakończył się pierwszy etap budowy tanich mieszkań. Inwestycja realizowana w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej pozwala 225 najemcom uzyskać klucze do nowoczesnego lokalu wynajmowanego na korzystnych warunkach. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Henryk Przybycień złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Będzie kierował szpitalem do końca czerwca bieżącego roku. W związku z tym Zarząd Powiatu w Jaśle zawnioskował nadzwyczajną sesję Rady Powiatu celem wyłonienia komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Sesja jednak została na wniosek wicestarosty Barbary Burbelki przerwana do 1 czerwca, bo Rada Społeczna Szpitala nie wyłoniła swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. 24 punkty znalazły się na transgranicznym szlaku dawnych strażnic, który powstał w południowej części Podkarpacia wzdłuż granicy polsko-słowackiej w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Szlak powstał w ramach programu Interreg Polska-Słowacja przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma służyć ochronie dziedzictwa historycznego, pogranicza oraz budowaniu wspólnej pamięci o dawnych formacjach granicznych i mieszkańcach regionu. Spod budynku starostwa powiatowego w Jarosławiu w środowy poranek wyruszyła niezwykła rowerowa wyprawa. Bernadetta Kiper i Maciej Wojciechowski rozpoczęli liczącą ponad 308 km trasę do słowackiej miejscowości Peczowska Nowa Ves. To część transgranicznego projektu Szlak Przyjaźni rowerem przez pogranicze. To już wszystkie wiadomości z dzisiejszego przeglądu prasy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne podsumowania najważniejszych wydarzeń z regionu.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze. Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na pokładach których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
1: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
3: I przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
4: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty.
5: I am not feeling the king.
4: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami. Razem.
5: The king together.
4: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
1: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
6: Przegląd prasy w Trend Radio. Mieliśmy okazję wysłuchać jeszcze dosłownie chwilę temu najciekawsze artykuły na naszej antenie, te z czwartkowego ranka przytoczyła Ewa Bukowiecka. A ponieważ zegar przybliża nas już do 10:00, to znak, że niebawem informacje z kraju i ze świata. Wcześniej chwila na muzykę też nam się znajdzie.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, ASICS, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Jeśli poranek, to tylko i wyłącznie razem z nami tutaj Trendy Start. I już po 10 na zegarze, a więc moi mili, czas na ostatnią godzinkę dzisiaj naszego porannego spotkania. Dzisiaj 21 dzień maja i jeśli właśnie udaliście się na zasłużoną przerwę w pracy, to do drugiego śniadania, zastanawiając się, czy wybrać herbatę czy kawę, zdecydowanie wybieramy herbatę. Dlaczego o tym mówię? Kto słuchał nas uważnie, ten wie. 21 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Herbaty właśnie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, oferty pracy, stan na dzień 15 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlice, instruktor techniczny, miejsce pracy Zagórzany, kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju, osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Gryb, osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice, osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica, nauczyciel, miejsce pracy Ropa, podinspektor w Wydziale Inwestycji, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku samodzielnego referenta, miejsce pracy Gorlice, spawacz, miejsce pracy Szalowa, osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna, osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Biecz, osoba na stanowisku automatyka programisty, miejsce pracy Gorlice, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, jasielski i krośnieński, fryzjer, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka, ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Lopica Polska, operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Lopica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, monter mebli, miejsce pracy Biecz, osoba na stanowisku operatora koparki, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego, operator koparku ładowarki, miejsce pracy Gorlice, operator żurawia jezdniowego, miejsce pracy Gorlice, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego, sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: To Trend Radio i poranek Trend Start. Dzisiaj oprócz Międzynarodowego Dnia Herbaty

0: Baty, mamy też Światowy Dzień Kosmosu, który od lat obchodzony jest 21 maja. No właśnie, tak sobie patrząc w kalendarz, uświadomiłem sobie, że nasza polska grupa Kosmos też zrobiła niezły numer, który no właśnie zabrzmi jako trendy hit dnia na czwartek.
1: To jest trendy hit dnia.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
3: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz.

To Trendy Start, Trend Radio, a teraz już informacja dla fanów ATB, bo przecież już oficjalnie potwierdzona trasa koncertowa jednego z najbardziej znanych światowych DJ-ów. Mowa o ATB, czyli Andre Tannenbergerze. Nie kończy on całkowicie swojej działalności muzycznej, jednak to ostatnia tak duża trasa pod nazwą ATB, bo jak donoszą media, artysta wyda swój ostatni album pod tym pseudonimem, zamykając tym samym okres swojej twórczości rozpoczęty pamiętnym krążkiem Moving Melodies. Na liście koncertowej znalazł się także klub pod Palmą właśnie w Rzeszowie. ATB też będzie w takim oto wydaniu żegnał się z swoimi fanami. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda pełna trasa The Final Chapter World Tour, no to zachęcam, abyście zerknęli w media społecznościowe. Z pewnością ta trasa koncertowa Andre będzie mega ciekawa. A ja przypominam jeden z mega hitów tego właśnie producenta i DJ-a.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trend Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci prali na miejscu zdarzenia drogowego w Bliznem. 21-latka kierująca Volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Choć była trzeźwa, test wykazał, że nie tylko znajdowała się pod wpływem narkotyków, ale także miała przy sobie marihuanę. Dodatkowo mieszkanka powiatu rzeszowskiego posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-latka w trakcie jazdy straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta jechała sama, trafiła do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że siedząca za kierownicą mieszkanka powiatu rzeszowskiego była trzeźwa. Jednak narkotest wykazał obecność środka uderzającego w jej organizmie. Podczas wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy niej służe roślinny. Wstępne badania potwierdziły, że to marihuana. Okazało się również, że 21-latka posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Kobiecie została pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Jeśli analiza potwierdzi obecność środków odurzających, 21-latka usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod ich wpływem. Młoda kobieta nie uniknie także odpowiedzialności za posiadanie środków odurzających oraz za niestosowanie się do wyroku sądu. Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację zadania związanego ze stabilizacją osuwiska przy powiatowej Przybówka, Prusza Wola, Rzepnik, Bratkówka na terenie miejscowości Pietrusza Wola. Zakres prac obejmuje kompleksowe roboty zabezpieczające i drwe. Wykonane zostaną m.in. roboty ziemne, montaż pali wzmacniających konstrukcję gruntu, budowę przepustów pod drogą, a także nową podbudowę i nawierzchnię jezdni. W planach jest również montaż płyt chodnikowych. Wartość inwestycji przekracza 1 079 000 zł. Znaczną część środków, ponad 860 000, powiat pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach programu Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Prace mają się zakończyć do 30 października bieżącego roku.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Budowa nowoczesnej.

0: bloku mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego w Jaśle wchodzi w ostateczną fazę, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się do niego już w drugiej połowie 2026 roku. Inwestycja realizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych w Jaśle stanowi kluczowy element strategii rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Ma ona bezpośrednio odpowiedzieć na problem braku dostępnych cenowo lokali oraz zatrzymać młodych mieszkańców przed wyjazdem z miasta, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
1: Ten blok już się kończy budować. Trwał ostatnio nabór wniosków na przyszłych mieszkańców. To jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem.
0: Całkowity koszt przedsięwzięcia przekracza 19 milionów złotych. Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu zewnętrznemu, gdzie 15,5 miliona złotych to bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.
2: Reklama. Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
10: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 69 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
11: sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
12: Reklama.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: Oj, moi drodzy, historia lubi się powtarzać niejednokrotnie na naszej antenie. Mówimy o próbach oszustw naszych seniorów, a tylko i wyłącznie czujna pracownica poczty uchroniła seniorkę z Sanoka przed oszustwem. Otóż starsza pani chciała wpłacić pieniądze po telefonie od osoby, która namawiała ją do wykonania przelewu. Obsługa poczty nabrała podejrzeń i powiadomiła policję. Aspirant sztabowy Anna Oleniacz z sanockiej policji apeluje, by rozmawiać z seniorami o ich sytuacjach. Najprostsza zasada może uratować czasami oszczędności życia. A wy, szanowni radiosłuchacze, jeśli macie gdzieś osobę w pobliżu, pamiętajcie, aby właśnie rozmawiać też o tych sprawach, bo no, jest to, jak widzimy, niekończąca się historia.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 15 maja 2026 roku. Automatyk, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło, brygadzista, hali maszyn, sulistrowa, dekorator,

Rymanów Zdrój. Kelner staż Krosno. Kierowca kategorii B. Dostawca posiłków Krosno. Kierowca samochodu ciężarowego mechanik Iwonicz. Kucharz, kucharka, miejsce piastowe. Kugler, zdobnik szkła, Krosno. Kwalifikowany pracownik ochrony, Krosno. Lekarz, dentysta, lekarka, dentystka, Krosno.

Jasło, Alasz Proszkowy, Suli Zdrowa, Miedział, Procji, Suli Zdrowa, Młodszy Księgowy, Młodsza Księgowa, Krosno, Młodszy Specjalista w Dziale Utrzymania, Krosno, Młodszy Specjalista w

Krosno, pakowacz ręczny Staż Krosno, pielęgniarka, pielęgniarz Krosno, polerowacz Krosno, pomoc kuchenna Rymanów Zdrój.

Zbliża się godzina 10, zbliża się najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, a wcześniej jeszcze tak na pożegnanie naszego poranka też info z naszego regionu, bowiem zgłoszenie o nietypowym uczestniku ruchu dostali w wtorkowe popołudnie policjanci z Jarosławia. Otóż zgłoszenie dotyczyło mężczyzny poruszającego się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po obwodnicy miasta. Jak ustalono, 57-latek jechał prawą stroną jezdni, co ograniczało jego widoczność i mogło doprowadzić do groźnej sytuacji. Policjanci eskortowali mężczyznę i wyprowadzili z ruchliwej trasy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open. Dorota Werdycka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
2: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
1: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Rzadka domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izrael-Palestyny i strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca rektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
3: Czyli od tego, co wodą się dzieje przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę, czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez

0: to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
1: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
2: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
3: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
2: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć, jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
1: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec, sierpień będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świętują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 100 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
4: To czas jeszcze na szybką analizę prognozy pogody i kończymy sobie poranek trendy start. Dzisiaj jeszcze w części regionu mogą delikatnie krople z nieba nam popadać deszczu, no a wiatr północny nas będzie się w porywa 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperatury, to nawet 21 stopni Celsjusza powinni zobaczyć mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski. Ciśnienie to 21 hektopaskali, biometr niekorzystny, a termika ciepła i mokra. No to co, skoro już prognoza pogody właśnie nie wybrzmiała na antenie Trend Radia, to też czas zakończyć nasz poranek. Życzę miłego dnia i kłaniam się nisko. Łukasz Michtal, do usłyszenia.
5: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!

0: Ceny, duży uśmiech.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło, PSB Mrówka Pino trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione funkcje otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do

0: A Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.

0: 90.
1: Dla was.
2: I czwartulo nam się pięknie zbliżył. Nie wiem dlaczego, ale Marcin mówi, że jest to jego ulubiony dzień. I ja sobie tak kminię, co mogło być w czwartek,
3: jak
2: ale nie chcę mi powiedzieć.
3: No, nie chcę ci powiedzieć, bo to jest tajemnica, moja droga. Przygotowujemy w ogóle twoje urodziny. Będą inne aniżeli wszystkie.
2: Naprawdę, ale jesteście smutni.
3: Poważnie, będą inne. A że jesteś pod znaku lwa, no to musimy zapewnić ci odpowiednie doznania.
2: A wiesz, że mam lwa w ascendencie?
3: Co?
2: Mam lwa w ascendencie.
3: No to, co to
2: a
3: znaczy?
2: W księżycu mam byka.
3: Byka.
2: Mogę ci obliczyć, wiesz? Ja jestem astroświrem trochę.
3: Wiem o tym, tylko że połowę rzeczy, które wymyślasz, są po prostu nieprawdziwe.
2: Marcin,
3: tak,
2: daj się
3: nie?
2: trochę ponieść.
3: No poniosłem się, no i? Jak ostatnio się poniosłem, to szybko zleciałem...
2: No właśnie, na ziemię, no, bo tak. Ty jesteś właśnie tak, no ty jesteś znakiem ognistym też.
3: Też.
2: No, ciekawe. No nic, Marcin, obliczę ci ascendenta i księżyc i dam znać, dobra?
3: Dobra, czekam.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Aleksja.
2: Jaki numer?
1: Happy.
2: Happy.
1: No skoro jesteśmy szczęśliwi, no to musimy zagrać coś happy. Takiego, żeby jeszcze się bardziej podbudować.
2: Lubisz?
1: Co lubię?
2: Ba, kochasz to nagranie.
1: No uwielbiam, kocham.
2: Oczywiście, tak. Aleksja zaproponowała nam coś wyjątkowego w latach 90., 2000. No i do dzisiaj tak to wygląda. Dzisiaj już śpiewa tylko i wyłącznie po włosku, albo w większości po włosku. Natomiast pozostały te wielkie przeboje z takiego wyjątkowego, takiej wyjątkowej współpracy z Savage, które no, były takie, te hity oczywiście były takie udane na 100%, nie tylko na wakacje, ale na każdą porę roku.
1: No pewnie, Aleksja ma też piękne nazwisko, nie? Akilani. No. Maga mi się podoba, no. Aleksja Akilani, tak pasuje bardzo.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
5: Aqua. Happy Boys and Girls. O, no to chyba tak. Dalej zostajemy przy tym szczęściu.
6: Ale wiecie, duńska grupa, która no, w zasadzie wybiła się tym przebojem, też kilkoma innymi, ale...
5: No pewnie, gramy często. Bardzo... Dr. Jones, o, możecie Dr. usłyszeć. Jones.
6: Piękny numer. Zagramy następnym razem,
5: Barbie?
6: Bo to naprawdę...
5: Pewnie zagramy, jest dobry
6: Barbie?
5: Kawałek.
6: Girl.
5: No też. Dlatego musimy, no, zagrać coś innego.
6: No to gramy. Inne sprawy przed wami.

0: Minog nie ma zbyt często w tym programie, dlatego jak jest, no to musimy już grać takie kawałki.
1: Wyjątkowo też słoneczne, wakacyjne i fajne, nie?
0: No tak, no nawet zimową porą.
1: No to teraz sobie przypominam, że mój kolega, radiowiec też, bardzo, bardzo, ale to bardzo był w ogóle...
0: Zakochany w Kylie.
1: Ale to pod każdym względem, kiedy ona pojawiała się, powiedział, mówił, to jest mój typ urody, to jest mój typ głosu wszystkiego, usposobienia do życia. Ja mówię, tak, no, to napisz do niej, czemu nie napiszesz? Mówię, co ty, chłopie?
0: Może napisał.
1: Może napisał, później już nie miałem tego kontaktu. Czy napisał, czy nie napisał?
0: No to czekamy.

0: skoro już jesteśmy w Wielkiej Brytanii, no to musimy jeszcze włączyć ten mega, mega świetny hit Culture Cup, Do You Really Want to Hurt Me? Nie?
1: Tak, to jest...
0: Znasz?
1: Znam, to jest oczywiście...
0: To jest w ogóle jedna z fajniejszych piosenek ze stylu,
1: nie?
0: Też New Romantic. Oni dopiero wchodzili, pamiętam, na rejony. Co ty mi tu klikasz?
1: Nie klikam, tylko przeciągam na moją stronę pewien ekran, żeby się, że tak powiem, doedukować, bo...
0: No na pewno, no, wiesz.
1: Tak. Co oni tu mieli?
0: No mega melodyjny kawałek. Bardzo prosty schematycznie.
1: No ale to wiesz, proste schematy są bardzo właśnie chwytliwe. To się w historii wielokrotnie już potwierdziło.
0: No dlatego te brzmienia są też takie wyrafinowane i możemy to usłyszeć, szczególnie sądząc po wyświetleniach milionowych.
1: I słuchamy już teraz na antenie Trend Radia.
0: Culture Cup, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Policjanci z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej zatrzymali 26-latka. Drobiazgowa i skrupulatna praca funkcjonariuszy zezwoliła na to, aby zatrzymany usłyszał zarzut zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu Omoda o wartości 130 tysięcy złotych. Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się i złożył wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: Do kradzieży niemal nowego pojazdu marki Omoda 5 wartości 130 tysięcy złotych doszło we wrześniu 2025 roku. Sprawca, wykorzystując fakt nieodpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, wsiadł do niego i odjechał. Powiadomieni o wszystkim policjanci z Komendy Miejskiej przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia. Kilka dni później odnaleźli Omodę. Samochód został porzucony pod Krakowem w rejonie autostrady A4. Kryminalni jednak dalej prowadzili czynności w kierunku wytypowania osoby, która dokonała kradzieży pojazdu. W ubiegły czwartek na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do rzeszowskiej komendy.
2: Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się, złożył na tą okoliczność obszerne wyjaśnienia i poddał się dobrowolnej karze. Po czynnościach został zwolniony. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem będzie wdrożenie, a następnie realizacja nowego modelu usług społecznych w mieście. Nowa jednostka będzie kontynuować dotychczasowe działania ośrodka, a jednocześnie rozszerzy swoją działalność o kompleksową i skoordynowaną organizację usług społecznych dla mieszkańców w każdym wieku. CUS będzie instytucją jednego okienka. Oznacza to, że umożliwi dostęp do różnorodnych form wsparcia świadczonych przez lokalnych usługodawców w jednym miejscu bez konieczności kontaktowania się z każdym z nich oddzielnie. Istotną rolę w funkcjonowaniu CUS będzie odgrywać organizator społeczności lokalnej, którego zadaniem będzie między innymi prowadzenie działań środowiskowych, wspieranie inicjatyw samopomocowych oraz rozwijanie wsparcia sąsiedzkiego. Zadania centrum będą realizować dotychczasowi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Projekt nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia. Sąd Okręgowy i Rejonowy w Tarnowie otworzą wieczorem swoje mury i zaproszą chętnych do zwiedzania. Noc otwartych sądów odbędzie się jutro, tuż przed Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Start o godzinie 17. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie na co dzień niedostępnych dla mieszkańców miejsc. Od godziny 17 do 18.30 będzie można zobaczyć między innymi biuro podawcze i biuro obsługi interesanta wraz z czytelnią akt, zabytkową czarną salę, przykładowy sekretariat, a także gabinet prezesa sądu z historycznym wyposażeniem i biblioteką sądową. Przy okazji uczestnicy poznają kulisy funkcjonowania sądu, obiegu dokumentów i pracy sekretariatów. Wieczorna część wydarzenia poświęcona będzie wykładom i projektom edukacyjnym. Wszystkie wykłady odbędą się w sali numer 11. Wstęp na wykłady jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Noc otwartych sądów potrwa do godziny 22.
1: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.

0: 23 maja od 18. Reklama.
1: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
2: Samantha Fox, I only wanna be with you.
3: Piękny, fajny numer.
2: Do Wielkiej Brytanii.
3: Mi się kojarzy z latami 90. Samantha, wiesz?
2: Mi też.
3: Bardzo.
2: Też. Szczególnie hit Touch Me. Pamiętasz?
3: Pamiętam.
2: Ale to była furora.
3: No to są hity, których się nie da zapomnieć, prawda?
2: No też tak uważam.
3: Więc lecimy w kolejnych wielkich przełajach, moi drodzy. To program 90 godzinę. Mam nadzieję, że jeśli pracujecie, no to zdecydowanie te numery od nas są dla was takimi hitami,
2: no,
3: do
2: pewnie
3: roboty. Wyjątkowo się
2: tak
3: to wszystko,
2: być,
3: że tak powiem, wtedy składa, nie?

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Always on my mind i Pet Shop Boys. Rzadko to gramy, Marcin. Zazwyczaj
2: rzadko Pet Shop Boys,
1: West,
2: nie?
1: No
2: szkoda,
1: no,
2: szkoda, bo to są naprawdę fajne hity, do których no warto wracać, warto je też w sposób taki wyeksponowany prezentować. I my to czynimy na naszej antenie, na antenie Trendy Radia.

0: Tina Turner i The Best.
1: Jak mówiliście, że coś takiego kultowego może się pojawiać od czasu do czasu, tak zwane szpilki, żeby się pojawiały.
0: No pewnie.
1: No jedna taka szpileczka pojawia się teraz.
0: Tak, ale to była niesamowita artystka.
1: A ty komu wbiłaś ostatnio szpilę?
0: No właśnie, nikomu
1: ostatnio
0: nie
1: wbiłaś szpili, oprócz mojej skromnej osoby.
0: No Marcin, to wie, trzeba czasem wbić szpilę, bo tak, wiesz, ty jesteś jak balonik. Puchniesz. No i trzeba cię tak trochę spuścić powietrze.
1: No co powiem?
0: No tak jest, no.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Lionel Richie, say you, say me. Co ty tak się śmiejesz?
2: A, śmieję się, bo przypomniałam sobie pewną historię, i w której ty się znajdujesz czasami, od czasu do czasu.
1: Właśnie.
2: I też,
1: czasem tak jest.
2: Też sobie wyobrażam, jakby wyglądała ta historia, gdybyś ją zrealizowała. Dokładnie.
1: Co ty, ja jestem...
2: Na pewno dużo byś podróżowała. Na pewno
1: tak
2: byś dużych takich dziwnych rzeczy w swoim życiu byś przeżyła więcej. Na pewno byłoby też dużo kłótni z niektórymi osobami, które są związane z tą osobą. No i na pewno dużo zostawiłabyś po sobie takiej atmosfery, wiesz.
1: No Marcin.
2: Nie najcieplejszej.
1: Nie brzmi to dobrze.
2: Nie brzmi to dobrze w moich ustach, ale w twoich byłoby to naprawdę, wiesz, no bo jeśli się kocha, no to się do tego nie przywiązuje większej wagi.
1: Tak mówisz? Ja
2: tak
1: wiem, że ty mówisz z doświadczenia, ale Marcin... Jeszcze jestem za młoda.
2: No właśnie, chyba tak. O czym my tu rozmawiamy?
1: Lionel Richie, tak moi drodzy, say you, say me, już teraz na naszej...
2: Ale fajny numer, nie?
1: Bardzo, bardzo fajny i wydaje mi się, że nie graliśmy go, Marcin, chyba za rok. Nie żartuję.
2: No, chyba tak.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Buziaki, zostańcie na program, oczywiście granie, na żądanie.
1: Jutro już piątek. Wyobrażacie sobie, że jutro już jest piątkowe wydanie programu 90 na godzinę i jak to szybko zleciało. Ja sobie tego nie wyobrażam.
0: Marcin, powiem ci szczerze, że ten tydzień ogólnie leci.
1: Jak z bicia strzelił, nie?
0: No właśnie, bo zbliżają się te cieplejsze dni i oczywiście one, wiesz, trwają mega krótko, ale zima i jesień to już trwa w nieskończoność.
1: Szczotkowałaś kiedyś konia?
0: Żeby to raz.
1: I co?
0: Uwielbiam to robić.
1: Tak? No. Dlaczego?
0: Nie wiem, to jest mega satysfakcjonujące.
1: To przyszło mi do głowy to właśnie, żeby tak się spytać, bo podobno twoja koleżanka ma stadninę.
0: Ma, Kinia, pozdrawiam cię mega gorąco. Pod Krakowem.
1: Pod Krakowem.
0: No tak, no. Nieraz
1: zadowolona?
0: Poszczotkować. Pewnie, pewnie. Praca ze zwierzętami jest piękna, Marcinie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po utonięciu dwulatka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w pięciu województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w trzeciej wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północno-centralną Polskę, ale alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
2: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
1: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się dwa dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza dwóch pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
3: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
1: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

0: Halo, halo, to czas na prognozy pogody na naszej antenie. 21 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, miejmy to na uwadze. W nocy, no niestety ciepła nie będzie, bo na termometrach tylko 8 stopni, w temacie deszczu również niewiele się zmieni. Natomiast jutro powrót ciepłych temperatur, 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota równie słoneczna, 21 stopni, w nocy tylko 7.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna do

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
4: Hello, hello. Jak tam u was? Jak się czujecie? Czekam na wasze wiadomości, na wasze pozdrowienia, życzenia, świetne piosenki i dedykacje. Plus, moi drodzy, często zadajecie pytanie, no właśnie, dzwonicie. Gdzie możecie się z nami skontaktować, w jakiejś tam sprawie, etc. Pamiętajcie, że możecie pisać na naszym fanpage'u na fejsie w wiadomości prywatnej lub też za pomocą maila redakcja@trendyradio.pl. W związku z tym serdecznie zachęcam do udziału. Dobra, startujemy. Zapraszam do pozostania na 101,9 i 95,2 FM. Standardowo lecimy.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Pozdrawiam Madzie M. z Sanoka. Proszę o piosenkę Tarkana Robert. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. No tak, ten hit, który teraz sobie zagramy, jest bardzo, bardzo popularny, szczególnie na platformie TikTok. No to lecimy. Słyszycie już tego całusa na początek? Słyszycie? Dobra. Play.

0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
4: Trend Radio 95 i 2 FM.
5: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
6: Dziękuję za poranny spacer, Aniu. Zawsze na mnie możesz liczyć. Proszę o zagranie Rednecks Hold Me For A While, Irek. Oj, tacy przyjaciele. To jest prawdziwe złoto i prawdziwy skarb. Także cieszę się, że sobie porozmawialiście, spędziliście trochę czasu, na pewno też przewietrzyliście umysł, jak to się mówi. No i moi drodzy, zagramy specjalnie dla was taki dosyć nostalgiczny hicior. Play.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Le Mans Toujours, 40 urodziny dla Krzyśka, od żony z dziećmi i z rodziną. Krzysiu, dużo, dużo zdrowia od całej redakcji Trendy Radia, radości, uśmiechu i spełnienia marzeń. No i pozdrawiamy także żonę, rodzinkę i dzieciaki. Play!

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek około godziny 4:15 dyżurny dębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Krakowskiej w Dębicy z udziałem osobowej Mazdy i karetki pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący poruszali się ulicą Krakowską w kierunku centrum miasta. Kierujący karetką pogotowia z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się w kierunku szpitala. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Lazarowicza kierujący Mazdą, gdy był już wyprzedzany przez karetkę, skręcił w lewo, doprowadzając do zderzenia z ambulansem. Do szpitala w związku ze zdarzeniem zostały przewiezione dwie osoby. Kierujący Mazdą w wieku 75 lat oraz jego 75-letnia pasażerka. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie. Związek ma reprezentować interesy organizacji społecznych przed instytucjami publicznymi, wzmacniać ich potencjał i budować trwałą sieć współpracy. Nowo powstała platforma ma stać się przestrzenią dialogu i realnego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
2: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tzw. trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tzw. NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.
1: A czego oczekują od federacji jej członkowie?
3: Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie. I wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej. Wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
4: Do federacji chciałem wnieść swoje doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej oraz chciałem liczyć na to, że inni też podzielą się ze mną swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak prowadzić fundację efektywnie, żeby służyła dobru nas wszystkich.
5: Przystąpiłam do Podkarpackiej Federacji, ponieważ miałam okazję śledzić działania Pro Artis, czyli stowarzyszenia, które tego trudu się podjęło, i mam nadzieję, że chociaż niewielką cząsteczkę będziemy mogli dołączyć, korzystając przy okazji też sami z tego.
1: Federacja obecnie zrzesza 14 podmiotów.
6: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wielkimi krokami zbliża się filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą dwa dni pełne warsztatów dla dzieci, spotkań, a nawet silent disco. Wydarzenia zaplanowano na piątek i sobotę 29 i 30 maja. Program został przygotowany zarówno z myślą o dzieciach i młodzieży, jak i dorosłych miłośnikach filmu. W piątkowy poranek będzie można odpocząć sobie na leżakach z kawą i herbatą, a później wziąć udział w warsztatach z malowania światłem czy tajników animacji. Wieczorem w ruch pójdą słuchawki, bo rozpocznie się filmowe silent disco. Dzień później ponownie otworzy się strefa chillu i będzie czas na kolejne warsztaty. Dodatkowo pojawią się goście aktorzy, jak na przykład Marek Koterski. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale na warsztaty obowiązują zapisy.
7: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie lusemcena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
13: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
16: Baciary, 7 czerwonych róż od Marka dla Agnieszki. O, pięknie, no. Mówiłam ostatnio o takich wirtualnych kwiatach. To wydaje mi się, że no, w formie piosenki Agnieszka też będzie zadowolona, nie? Play.

Dla Edytki od Wojtka, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ale słodko, pani Edytka, jak to usłyszy, na pewno będzie zachwycona. Standardowo pozdrawiam waszą dwójkę i dziękuję, że tak czynnie bierzecie udział w tym programie. Lecimy specjalnie dla was.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: W dniu Twoich urodzin, tato, życzę Ci zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie wyjątkowy. Ala Kordian, lubię wracać. Oj, dawno nie było. Cieszę się, że nadal pamiętacie o takich krążkach. No, wiadomiks, my też mamy je w swojej biblioteczce, ale wszystkiego zapamiętać się niestety nie da, bo jest tego całe mnóstwo. Cieszę się, że chętnie nam w tym pomagacie. Gramy.

Pozdrowienia dla Edzia od Daniela. PS, rób, a nie obijaj się, baciary, jak ja nie lubię swojej roboty. Oj, Edzio, pozdrawiam cię bardzo gorąco, Daniela również. No i panowie, no trzeba robić, co wam powiem, nie ma, że boli. I jeszcze chwilę wytrzymacie, już, no, może przesadzam, że czwartek prawie się kończy, ale jeszcze piątulo i weekend wymarzony, nie? Panowie, trzymam kciukasy.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam oczywiście udanego dzionka. W miarę możliwości korzystajcie z pięknej pogody. Nawet 15 minut na słońcu dobrze Wam zrobi. Zdecydowanie. Hej, Filip Waćkowski przyjmuje antenę do potem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami, trwają konsultacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
2: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać. Z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
2: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztomowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
6: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
5: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
2: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.

0: W większości naszego regionu dziś słonecznie, trochę chmur może pojawić się nad Sanokiem. Temperatura do 22 stopni, zarówno we wspomnianym Sanoku, jak i w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie. W nocy 12 kresek, jutro bardzo podobna aura. Takie wyższe temperatury, nawet do 30, pojawią się natomiast na początku przyszłego tygodnia.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
3: Czwartkowe popołudnie, jesteśmy po 13. To druga zmiana w Trendy Radio. Będziemy oczywiście dzisiaj mówić o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie już w weekend, bo wiecie, jest czwartek, można sobie powoli planować różne wycieczki na przykład. Do tego albo przede wszystkim trendy, brzmienie, teraz korona i The Rhythm of the Night. Filip Waczkowski, cześć!
4: This is-

Czwartek, 21 dzień maja, ale ten czas leci, nie? To już tylko 29 dni do lata. Kochani, sprawa jest taka, dziś mamy, uwaga, dzień odnawiania znajomości. No tak jest napisane w kalendarzu. Chyba każdy z nas, albo duża część z nas ma gdzieś wśród dawnych znajomych, ludzi, z którymi chodziliśmy na przykład do szkoły, kogoś, kto nagle po latach się odzywa. Pisze na przykład na portalu społecznościowym: cześć, co tam, chcę odnowić znajomość. Potem nagle się zaczyna: słuchaj, bo ja biorę udział w takim ciekawym projekcie finansowym. Z rzeczy ważnych to mamy dziś Światowy Dzień Herbaty. Na zdrowie.

0: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
3: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.

Wspominałem już o tym. Dzisiaj jest, uwaga, dzień herbaty. I wiecie, co się okazuje? My jesteśmy jednym z najbardziej herbacianych narodów na świecie. Przeciętny Polak rocznie wypija około 80 litrów herbaty. To więcej niż Brytyjczycy, Chińczycy czy Japończycy. Wyprzedzają nas tylko Turcy i Irlandczycy. No to jak? Smacznej herbatki. O ciekawostkach, statystycznych ciekawostkach będziemy jeszcze dzisiaj wspominać. Teraz wracamy do grania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle powstanie Centrum Usług Społecznych. CUS będzie instytucją jednego okienka. Oznacza to, że umożliwi dostęp do różnorodnych form wsparcia świadczonych przez lokalnych usługodawców w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z każdym z nich oddzielnie. Obiekt przy ulicy Szkolnej 25 zostanie lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. montaż zewnętrznej windy oraz przebudowę wejścia i części pomieszczeń wewnętrznych budynku. Zadania centrum będą realizować dotychczasowi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. Projekt nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia. Zarząd Powiatu Sanockiego uruchomił oficjalne procedury wyłonienia nowych szefów lokalnych podmiotów leczniczych. Pierwsze z postępowań dotyczy stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Natomiast drugie ma na celu wybór dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Zainteresowani menedżerowie muszą działać sprawnie, gdyż czas na przygotowanie wymaganych dokumentów oraz autorskich koncepcji rozwoju placówek mija na początku czerwca. Aby objąć funkcję, kandydaci muszą spełniać określone przez zarząd powiatu kryteria formalne oraz pożądane, które w obu przypadkach są zbieżne i wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy o działalności leczniczej. Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego w Bliznem. 21-latka kierująca Volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Choć była trzeźwa, test wykazał, że nie tylko znajdowała się pod wpływem narkotyków, ale także miała przy sobie marihuanę. Dodatkowo mieszkanka powiatu rzeszowskiego posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-latka w trakcie jazdy straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta jechała sama, trafiła do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że siedząca za kierownicą mieszkanka powiatu rzeszowskiego była trzeźwa. Jednak narkotest wykazał obecność środka uderzającego w jej organizmie. Podczas wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy niej służ roślinny. Wstępne badania potwierdziły, że to marihuana. Okazało się również, że 21-latka posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Kobiecie została pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Jeśli analiza laboratoryjna potwierdzi obecność środków odurzających, 21-latka usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod ich wpływem. Młoda kobieta nie uniknie także odpowiedzialności za posiadanie środków odurzających oraz za niestosowanie się do wyroku sądu.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Codziennie pamiętamy o rzeczach, które wymagają regularnej kontroli. Robimy przegląd samochodu, aktualizujemy telefon, sprawdzamy konto w banku. Tymczasem własne zdrowie często odkładamy na później. Program Moje Zdrowie może to zmienić, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy podkarpackiego NFZ. To bezpłatny bilans zdrowia dostępny dla wszystkich osób powyżej 20 roku życia. Pozwala wykonać podstawowe badania diagnostyczne, ocenić ryzyko najczęstszych chorób cywilizacyjnych i skonsultować wyniki z personelem medycznym. Wszystko po to, by szybciej wykrywać problemy zdrowotne i skuteczniej im zapobiegać.
4: Udział w programie jest prosty. Wystarczy wypełnić ankietę online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Na jej podstawie pacjent otrzyma skierowanie od swojego lekarza rodzinnego na odpowiednie badania. Ankietę można również wypełnić u swojego lekarza rodzinnego. Pierwszy rok badania pokazał nam, że profilaktyka staje się dla coraz większej liczby osób naturalnym i codziennym elementem dbania o zdrowie. 9. miejsce w kraju pod względem liczby wypełnionych ankiet przez podkarpackich pacjentów to prawie 190 tysięcy mieszkańców naszego województwa, którzy już zaczęli na poważnie traktować swoje zdrowie i wypełnili ankietę będącą podstawą do skorzystania z programu Moje Zdrowie.
1: Mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy podkarpackiego NFZ. Ankietę można wypełnić online, ewentualnie w przychodni lekarza rodzinnego. Placówka POZ ma 30 dni na przyjęcie ankiety do realizacji, wystawienie skierowania na badania oraz skontaktowanie się z nami. Rusza program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program jest skierowany do dzieci z roczników 2020-2021 i 2022, które zamieszkują na terenie miasta Krosna. Program obejmuje wykonanie przesiewowego badania okulistycznego, m.in. na obecność zeza, badań ostrości wzroku, refrakcji, konsultacje lekarza, specjalisty okulistyki oraz edukację zdrowotną dla rodziców. Program realizuje Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie na terenie placówek krośnieńskich przedszkoli.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej

0: Zapraszamy 23 maja od 18.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
2: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

popołudnie w Trend Radio. Co w najbliższych dniach dzieje się ciekawego w naszym regionie? Na przykład jutro i pojutrze w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Co na nas czeka? Między innymi turniej wiedzy o Europie, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe. Będą też warsztaty rękodzieła, no i wiele innych atrakcji. Co ważne, udział w tym wydarzeniu w funduszowym maju w Jaśle będzie bezpłatny. O wydarzeniach w naszym regionie w najbliższych dniach jeszcze nie raz sobie porozmawiamy. Zostań z drugą zmianą w Trendy Radio.

0: Zajrzyjmy sobie teraz do świata piłki nożnej. Słuchajcie, reprezentant Polski Matty Cash wygrał Ligę Europy. Jego Aston Villa wygrała Ligę Europy. No i tak, Piotr Zieliński, mistrzostwo Włoch. Lewandowski ze Szczęsnym, mistrzostwo Hiszpanii. Kiwior, Pietuszewski, Bednarek, mistrzostwo Portugalii. Matty Cash wygrana w Lidze Europy. Nie, no ta nasza reprezentacja to musi być prawdziwa potęga. Na Mistrzostwach Świata to wszystkim pokażemy. A nie, czekajcie. Ale wiadomo, no już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Węsk.
3: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
4: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
3: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
5: Owoc wymarzł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
6: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
3: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
1: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur. Dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.

0: Pogodny, wiosenny czwartek w naszym regionie. 22 stopnie pokazują termometry od Tarnowa przez Dębice, Gorlice, Jasło, Krosno, Posanok. No a w kolejnych dniach tego tygodnia temperatura będzie trzymać się na podobnym poziomie do niedzieli, bo w niedzielę już cieplej, nawet 26-27 na początku przyszłego tygodnia, to i do 30 ma dojść.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi. Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama.
8: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
0: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami, no, można by powiedzieć, że połączenie dwóch największych legend muzyki tanecznej z naszego kraju i także utworów legendarnych. Połączenie Bajerful i Boys. Szalona blondynka. Sentymentalnie się zrobi.
8: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: muzycznej energii. Trendy Radio. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Jeden z najbardziej tanecznych zespołów w historii XX wieku. Krótko mówiąc, Bonnie M. Legenda. Legenda. Kalimba de Luna na 101,9 oraz 95,2 FM. I czujemy ten karaibski klimat, co?

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Piliźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Na

0: w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. My wracamy do grania. Zostań na 101.9 oraz 95.2 FM.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

0: ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Korki robią się na ulicy Lwowskiej, a także na ulicy Piłsudskiego. Wolniej ulicami Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy 3 Maja. Gorlice zwalniają głównie na ulicach Parkowej, Pieckiej w stronę Jasła, a także na ulicach Legionów, Kościuszki i Mickiewicza. W Krośnie musimy uważać na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także Korczyńskiej, Niepodległości i ulicy Legionów. Sanok zwalnia wokół ronda Beksińskiego, a także na ulicy Królowej Bony, troszkę wolniej ulicą Przemyską.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem zdążysz. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Sokołowa Małopolskiego zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca gminy. Mężczyzna popełnił 5 poważnych przestępstw. 28-latek przy użyciu niebezpiecznego narzędzia dokonał rozboju na pokrzywdzonej kobiecie, której groził też pozbawieniem życia. Dodatkowo, wbrew żądaniom, nie opuścił jej domu. W trakcie interwencji znieważył i naruszył nietykalność policjantów. Sąd rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratora zastosował wobec agresora areszt tymczasowy, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Ubiegłą środę przed północą policjanci Sokołowa Małopolskiego otrzymali pilne wezwanie. Mieszkanka gminy potrzebowała pomocy. Do jej domu miał wtargnąć mężczyzna, który groził jej nożem. Mundurowi natychmiast pojechali na wezwanie. Na miejscu świadek wskazał im uciekającego agresora. Mężczyzna nie reagował na okrzyki policjantów do zatrzymania się. Funkcjonariusze podjęli za nim pościg pieszy. Mężczyzna został zatrzymany, jednak cały czas stawiał opór. Gdy mundurowi próbowali go obezwładnić, agresor naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. W trakcie doprowadzania do radiowozu wyzywał i kierował wobec obu policjantów słowa powszechnie uznawane za wulgarne. Policjanci ustalili, że zatrzymany przez nich awanturnik to 28-letni mieszkaniec gminy, który już wcześniej miał konflikt z prawem.
1: W piątek rano na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 28-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podpisano umowę na przebudowę mostu w Libuszy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu oraz budowę nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej. Zakończenie robót zaplanowano na grudzień. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 3,4 miliona złotych. Inwestycja finansowana jest w całości ze środków własnych powiatu gorlickiego. Gmina Jasło realizuje projekt pod nazwą Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej. Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmuje przebudowę domów ludowych w Warzycach i Wierówce, a także przebudowę budynku Urzędu Gminy Jasło, mówi Ewa Majewska, zastępca wójta gminy Jasło.
3: Ten zakres prac dotyczy budowy windy w budynku Urzędu Gminy i przebudowy parkingu ułożenia kostki brukowej. Zakłada również remont toalet na 4. piętrze. Temat również bardzo potrzebny i oczekiwany w kontekście chociażby nawet dostępności osób niepełnosprawnych do naszego budynku.
1: Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych, w tym milion pochodzi z dofinansowania.
4: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce. Inwestycja obejmuje modernizację odcinka o długości 300 metrów, a w ramach prac przeprowadzone będą m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podbudowy, ułożenie warstwy z kruszywa oraz wykonanie nowej nawierzchni, a także utwardzenie poboczy. Wartość inwestycji opiewa na ponad 182 tysiące złotych. Każdego dnia w Polsce z naszego sąsiedztwa znika około 80 boisk piłkarskich, terenów zieleni, łąk, lasów czy mokradeł, które pomagają nam walczyć z suszą, upałami i powodziami. Za to terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce już 5 razy więcej niż mieszkańców. Efekt to rosnące koszty, chaos przestrzenny i coraz mniej miejsca dla natury. Problem niekontrolowanej zabudowy ma rozwiązać reforma systemu planowania przestrzennego, z którą zostają wprowadzone plany ogólne gmin. Jednak większość gmin nie jest na to gotowa, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
5: Ponad połowa samorządów nie rozpoczęła jeszcze prac nad planami ogólnymi lub jest na wczesnym etapie. Aktualnie termin przyjęcia dokumentów planistycznych przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. Problem w tym, że uchwalenie takiego dokumentu trwa zwykle od 2 do nawet 3 lat. Jest to złożony proces obejmujący przygotowanie projektu, opiniowanie, konsultacje i uchwalanie. Dlatego wiele, a być może nawet większość samorządów nie zdąży przyjąć planów w ustawowym terminie, co oznacza paraliż inwestycyjny na terenach, dla których nie przyjęto miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1: Do tej pory plany ogólne uchwaliło tylko 59 z blisko 2,5 tysiąca polskich gmin, mówi dr Leszek Trząski ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
6: Relatywnie najlepiej wypadają województwa śląskie i opolskie. W obu przypadkach odsetek gmin z uchwalonym planem ogólnym wynosi około 6%. W przypadku województwa śląskiego warto dodać, że region ten ma jednocześnie bardzo wysokie, ponad 70-procentowe pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim, gdzie żadna gmina nie uchwaliła jeszcze planu ogólnego. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim, gdzie udział takich gmin jest na poziomie około 1%. Te dane prowadzą do prostego wniosku. Istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że wiele samorządów nie zdąży zakończyć prac nad planami ogólnymi w terminie.
1: Reforma planowania przestrzennego ma rozwiązać problem i wesprzeć zrównoważony rozwój. Jej fundamentem jest plan ogólny gminy. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka. Na scenie zaprezentują się mali artyści, przedszkolaki z okolicznych miejscowości Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz samego Skołyszyna. Najmłodsi będą mogli do woli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach cyrkowych. Fanów nowoczesnych rozrywek z pewnością przyciągnie strefa z goglami VR oraz turniej laserowego paintballa i bubble football. Na miejscu dostępna będzie także strefa majsterkowania dla małych konstruktorów, gry planszowe oraz przejażdżki kolejką. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie w godzinach od 15 do 19.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Kastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki.
1: No właśnie, dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Herbaty. Normalnie w kalendarzu tak jest zapisane. Wspominałem już o tym, że my Polacy pijemy bardzo dużo herbaty, więcej od Anglików, Japończyków czy Chińczyków, a w Europie to wyprzedzają nas tylko Turcy i Irlandczycy. No ale właśnie, pijemy herbatkę z cukrem. Okazuje się, że coraz rzadziej, o ile jeszcze 10, 15, 20 lat temu większość Polaków słodziła herbatę, to teraz te nawyki ulegają zmianie i preferujemy picie herbaty bez żadnych słodkich dodatków. Ciekawe, czy to wynika z dbania o zdrowie, czy z cen cukru.
0: Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
2: Trend Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Popołudnie w Trendy Radio. Co robić w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę, czyli 23 i 24 maja. Bezko stanie się stolicą zabytkowej motoryzacji. Będzie mnóstwo przepięknych, klasycznych aut, a to w ramach kolejnego już zlotu pod hasłem Bieszczadzka Brama. Wydarzenie startuje w sobotnie popołudnie. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spraw technicznych. Zabawa zacznie się wieczorem. O godzinie 19 będzie, uwaga, potańcówka przy traktorach. Natomiast w niedzielę zaplanowano chociażby występy artystyczne, a na zakończenie imprezy widowiskową paradę zwycięskich pojazdów. To w najbliższy weekend w Bezku kolejna Bieszczadzka Brama i kolejne klasyki na naszych drogach.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
2: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
3: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
2: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
2: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
1: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
4: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
5: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
4: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
1: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.

0: 22 stopnie w cieniu pokazują termometry od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice, Dębice, Potarnów. Dziś bez opadów deszczu. Podobnie zresztą będzie do końca tego tygodnia, bo aura ma się nie zmieniać aż do niedzieli. Wtedy cieplej, do 26-7 kresek. W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 12 stopni.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
7: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
8: Mamy quady dla każdego.
7: Zapraszamy.
9: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.
10: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
11: Hi, Bobby.
12: Hi, Ken.
11: You wanna go for a ride?
12: Sure, Ken.
11: Jump in.

Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami era, no i będzie tak pompatycznie, będzie z rozmachem, jak to w przypadku zespołu era Infanati na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, oferty pracy, stan na dzień 15 maja 2026 roku. Główny księgowy, miejsce pracy Gorlicach, instruktor techniczny, miejsce pracy Zagórzany. Kierownik robótów instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku młodszego specjalisty do spraw geoinformacji, miejsce pracy Gorlice. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel, miejsce pracy Ropa. Podinspektor w wydziale inwestycji, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku samodzielnego referenta, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Osoba na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, miejsce pracy Piecz. Osoba na stanowisku automatyka programisty, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, jasielski i krośliński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Ropica Polska. Operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Operator koparku ładowarki, miejsce pracy Gorlice. Operator żurawia jezdniowego, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Najpierw wysłuchajmy raportu policyjnego.
4: Dzisiejsze popołudnie na drogach Podkarpacia mija w miarę spokojnie. Doszło jedynie do kilku niegroźnych kolizji. Na miejscu jednej z nich pracują jarosławscy policjanci. Kilkanaście minut po godzinie 14 na jednej z ulic zderzył się Hyundai z Mercedesem. Na szczęście w tej kolizji nikt nie został ranny.
3: Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Zwalniamy na ulicach Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Dość tłoczno się robi na ulicy Tymowskiego, Rymanowskiej oraz ulicy Królowej Bony. Troszkę wolniej też ulicami Kościuszki i Jagiellońską. Wyjeżdżamy z Sanoka, jedziemy w stronę Krosna. W Sieniawie utrudnienia spowodowane pracami, chwilę trzeba odczekać. Także w miejscu piastowym przed rondem natkniemy się na spowolnienia. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej. Zwalniamy na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego na pasie w stronę Jasła. Wolniej też ulicami Legionów i Krakowską. W Jaśle ruch wolniejszy m.in. na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Odrobinę wolniej na ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera. Gorlice hamują na ulicach Bieckiej na wyjeździe w stronę Klęczan, a także na ulicach Parkowej, Kościuszki, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska, polegającej na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, od 25 maja planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przybudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji. Policjanci z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej zatrzymali 26-latka. Drobiazgowa i skrupulatna praca funkcjonariuszy zezwoliła na to, aby zatrzymany usłyszał zarzut zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu o moda o wartości 130 tysięcy złotych. Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się i złożył wyjaśnienie. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet 5 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: Do kradzieży niemal nowego pojazdu marki Omoda 5 wartości 130 tysięcy złotych doszło we wrześniu 2025 roku. Sprawca, wykorzystując fakt nieodpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, wsiadł do niego i odjechał. Powiadomieni o wszystkim policjanci z Komendy Miejskiej przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia. Kilka dni później odnaleźli Omodę. Samochód został porzucony pod Krakowem w rejonie autostrady A4. Kryminalni jednak dalej prowadzili czynności w kierunku wytypowania osoby, która dokonała kradzieży pojazdu. W ubiegły czwartek na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do rzeszowskiej komendy.
1: Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się, złożył na taką okoliczność obszerne wyjaśnienia i poddał się dobrowolnej karze. Po czynnościach został zwolniony. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
4: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Gmina Tarnowiec podpisała umowę na montaż nowego zestawu hydroforowego dla stacji uzdatniania wody w Dobrucowej. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, której pojemność hydrauliczna po zakończeniu prac zwiększy się 3-krotnie. W ramach inwestycji wykonane zostaną także prace towarzyszące obejmujące wymianę rurociągów obiektu stacji oraz systemu zasilania i sterowania pomp. Zastosowanie płynnej regulacji pracy urządzeń pozwoli ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej. Koszt inwestycji opiewa na ponad 134 tysiące złotych. Podpisano umowę na stabilizację osuwiska przy drodze powiatowej relacji Przybówka, Pietrusza Wola, Rzepnik, Bratkówka na terenie miejscowości Pietrusza Wola. Wykonane zostaną m.in. roboty ziemne, montaż pali wzmacniających konstrukcję gruntu, budowa przepustów pod drogą, a także nowa podbudowa i nawierzchnia jezdni. W planach jest również montaż płyt chodnikowych. Wartość inwestycji opiewa na ponad 1 000 000 zł. Prace mają zakończyć się do 30 października. 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy festiwal funduszowy Maj – Europejskie korzenie w karpackiej Troi. Od rana, od godziny 9, goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko Wały Królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesno-średniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty ucznicze. Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną. Wczesnym popołudniem od 13:00 przestrzeń skansenu wypełnią widowiskowe pokazy sokolnicze, walki na białą broń oraz prezentacja łucznictwa konnego. O godzinie 19:30 na scenie wystąpi zespół Widymo, a po nim o 20:30 zagra Orkiestra Świętego Mikołaja. Cały festiwal zakończy się po godzinie 21:30 spektakularnym widowiskiem multimedialnym poświęconym transformacji Grodziska oraz widowiskowym pokazem laserowym. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 16:00.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Zajrzyjmy dość daleko, ale historia nietypowa. W Argentynie, kochani, w Argentynie dziennikarze robili materiał o UFO. No to postanowili zaprosić ufologa. Przyszedł, tylko w trakcie programu na żywo okazało się, że ktoś się pomylił. To nie był ufolog, a urolog. No, może wiecie, no, urolog, może po prostu chodziło o jakieś kosmiczne jaja.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 15 maja 2026 roku. Automatyk, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło,

Rymanu Zdrój. Kelner staż Krosno. Kierowca kategorii B. Dostawca posiłków Krosno. Kierowca samochodu ciężarowego mechanik Iwonik. Kucharz, kucharka, miejsce piastowe. Kugler, zdobnik szkła, Krosno. Kwalifikowany pracownik ochrony, Krosno. Lekarz, dentysta, lekarka, dentystka, Krosno.

hasło Malarz proszkowy Suli Zdrowa, mistrz działu produkcji Suli Zdrowa, młodszy księgowy, młodsza księgowa Krosno, młodszy specjalista w dziale utrzymania Krosno, młodszy specjalista w dziale zgód wodnoprawnych Krosno, monter traw kablowych Suli Zdrowa,

Krosno, Pakowacz ręczny Staż Krosno, Pielęgniarka Pielęgniarz Krosno, Polerowacz Krosno, Pomoc kuchenna Rymanów

Ciasło, robotnik budowlany, Suli Zdrowa, spawacz Suli Zdrowa, specjalistka do spraw kadr i płac, Krosno, specjalistka do spraw sprzedaży eksportowej z językiem hiszpańskim, Ciasło, spedytor Krosno, sprzedawca

Jakości, Staż, Krosno, technolog, technolożka do spraw komponumentów, drewna, rzepecz, terapeuta w zakresie profilaktyki, uzależnień i przemocy domowej, terapeutka, Krosno.

0: Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Trendy. Podkarpacie i Małopolska. Here we go!

UK Charts w Trend Radio. Przenosimy się do 21 maja roku 1987. Wtedy w kinach film Manekin o tym, że jak nikt nie widzi, to manekiny ożywają i mają swoje tajemne życie. Film już trochę zapomniany, ale utwór, który temu towarzyszył, w ogóle nie. Starship, Nothing Gonna Stop Us.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
2: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu. A problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
3: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
4: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
3: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
1: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
5: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
1: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinety zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
6: W nocy z czwartku na piątek termometry w naszym regionie pokażą średnio 12 stopni, a jakiej aury spodziewać się jutro na Podkarpaciu i w Małopolsce? Do 22 kresek. Bardzo podobnie do tego, co mamy dzisiaj, ale więcej chmur, choć bez opadów deszczu. 23-4 pokażą też termometry w sobotę. Krótko mówiąc, przed nami naprawdę pogodna druga część tygodnia.
0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy
19: trendy brzmienie
0: wszechczasów. Dla ciebie. W Krośnie.

Zmiana w Trendy Radio. My jesteśmy po 16. Za 24 godziny to już będziemy odliczać do weekendu, a niektórzy to będą mieć weekend. Solid Bass na początek tej godziny, Colors of Your Dream. A za moment jeden z najbardziej tanecznych utworów w historii. I see.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Asystent do spraw księgowości w Sanok. Barman w Sanok. Główna księgowa w Sanok. Instruktor spawalnictwa Nowosielna. Kierownik piekarni Komańcza. Kucharz w Sanok. Magazynier kierowca w Sanok. Manikiuszystka Nowotaniec. Monter palet Proszę Wielkich. Nauczyciel Sanok. Obsługa klienta Sanok. Psychoterapeuta, nauczyciel, Sanok. Robotnik budowlany, Drobów Górski. Sprzedawca, Sanok. Sprzedawca, Bytko. Sprzedawca, Sanok. Ślusa, Stawacz, Bytko. Technik farmaceutyczny, Sanok. Wytłaczarkowy, Sanok.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej...

0: Zapraszamy 23 maja od 18.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.

0: Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Bonnie M to zespół, który powstał w Niemczech. Złożony był w większości z artystów z Karaibów, a my się przenosimy do carskiej Rosji, bo jeden z największych hitów od Bonnie M opowiadał o doradcy cara. Tajemniczym, szemranym gościu, który miał mnóstwo kochanek. Krótko mówiąc, Rasputin Russian Love Machine na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: YouTuber Łatwo Gang po tym, jak zebrał rekordowe ponad 282,5 miliona złotych na fundację Cancer Fighters, podejmuje kolejne wyzwanie. Tym razem chce zebrać środki na leczenie 8-letniego Maksymiliana Tockiego z Dziurdziowa z gminy Lesko. Łatwo Gang wpadł na pomysł, że jeżeli uda się zebrać 12 milionów przed dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdzie spać na 8 do 10 godzin, wstanie i od razu pojedzie w drugą stronę, rowerem z Gdańska do Zakopanego. Max cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną, dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to choroba mięśniowa powodująca stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni. W wieku 12 lat większość chorych nie jest już w stanie samodzielnie chodzić, a choroba z czasem zyskuje na sile, prowadząc do zaniku kolejnych mięśni. Szczegóły dotyczące akcji oraz link do zbiórki znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Tarnobrzeskiej Jednostki wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali punkt z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. W trakcie działań zabezpieczono 5 maszyn oraz 10 800 zł, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: W wyniku wspólnych działań policjanci oraz funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli do wytypowanego lokalu. Wewnątrz znajdowała się 65-letnia kobieta odpowiedzialna za obsługę ujawnionych maszyn. Kobieta została zatrzymana do dalszych czynności. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli 5 automatów wykorzystywanych do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę w kwocie 10 800 zł, która pochodziła z nielegalnego procederu. Obecnie prowadzone są dalsze czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności sprawy oraz osób odpowiedzialnych za organizowanie nielegalnego hazardu.
1: Organizowanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji jest przestępstwem skarbowym zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysokimi karami finansowymi.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Ruszają przygotowania do 26. fali balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie, które odbędą się we wrześniu 2026 roku. To historyczne, największe w dziejach Polski wydarzenie lotnicze pod opieką FAI organizuje Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej przy współpracy z miastem Krosno i województwem podkarpackim. Lista startowa zamknęła się w rekordowym tempie. W zawodach weźmie udział komplet 104 najlepszych pilotów z 32 krajów i 6 kontynentów. Poza zaciętą rywalizacją sportową na mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji, w tym widowiskowe balony o niestandardowych kształtach oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących. Mistrzostwa odbywać się będą od 17 do 25 września. Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach odnieśli duży sukces w 23. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Grafika 2025 w Lublinie. W prestiżowych zawodach, które zgromadziły blisko 200 prac z 6 województw, główną nagrodę za linoryt barwny zdobyła Maria Zięba, a wyróżnienie za grafikę wykonaną suchą igłą otrzymał Miłosz Dusza. Oboje rozwijają swój talent pod okiem Wojciecha Haberka. Sukces gorlickiej placówki przypieczętowały kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Jury doceniło dojrzałość kompozycji i zaprezentowało pracę kolejnych młodych artystek Marii Brataniec i Liliany Mruk oraz Emilii Piecuch z pracowni Agaty Musiał-Janik, a także Mai Pisz oraz kolejną grafikę Miłosza Duszy z pracowni Wojciecha Haberka. Wysokie oceny ekspertów potwierdzają znakomity poziom kształcenia artystycznego w gorlickim MDK-u. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata ma ponad 5000 lat historii i ogromny wpływ na kulturę, zdrowie i gospodarkę. Zatem jaka jest ulubiona herbata mieszkańców Jasła? Wypytywała nasza reporterka.
4: Moja ulubiona herbata to herbata miętowa, ponieważ od dziecka moja babcia zrywała mi młode liście mięty i parzyła z niej. To jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa.
5: Moja ulubiona herbata to jest herbata Earl Grey, trochę z cytrynką, z cukrem, taka standardowa, zwykła, prosta.
6: Kiedy pani zazwyczaj pije herbatę?
5: Albo z rana do śniadania, albo tak wieczorem do kolacji. Raczej w ciągu dnia nie piję, chociaż też się zdarza.
7: Moja ulubiona herbata to herbata zielona i wszelkiego rodzaju herbatki zimowe, oczywiście w okresie zimowym.
1: Międzynarodowy Dzień Herbaty przypomina, że herbata to nie tylko popularny napój, ale uniwersalny symbol komfortu i dobrego zdrowia.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
8: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa do...

0: Zapraszamy 23 maja od 18. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zajrzyjmy jeszcze do świata piłki nożnej. Barcelona zrobiła kolację na koniec sezonu i kolację, podczas której pożegnano też Roberta Lewandowskiego. Uwaga, pod restauracją zebrało się tyle osób, że katalońska policja musiała poprosić o pomoc żandarmerię wojskową, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No dobra, ale Lewandowski dostał też prezent. Wiadomo, odchodzi się z pracy, czasem dostaje się jakieś upominki. Dostał tablicę z wypisanymi trofeami. No i zobaczcie, czy to Barcelona, czy to jakaś zwykła firma, to zawsze przy odejściu jest to samo. No mogliby dać chociaż jakiś bon do Empika, nie? A co on z tą tablicą teraz ma zrobić? Przecież do bagażu podręcznego w kierunku Arabii to pewnie się nie zmieści.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Reklama.
1: Tak gra Trend Radio.

Za moment 17, czwartkowe popołudnie. Oczywiście punktualnie o 17 świeże wiadomości z kraju i ze świata, a ja przypominam, że mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy na www.trendradio.pl. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymaj się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska. Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzja o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
2: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
3: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
4: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
5: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
4: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
1: Reprezentować nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwo Gang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
6: Halo, halo, czas na prognozę pogody na naszej antenie. 8 stopni już tej nocy, no niestety ciepła nie będzie. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, ale już jutro zdecydowanie cieplej, bo 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach.
7: Chyba się pomyliłaś, koleżanko.
6: No co się 21. pomyliłam? A co powiedziałam, Marcin? 21. Co ty znowu? Przychodzi mi i ojczy. Możesz chociaż raz z uśmiechem na twarzy coś powiedzieć. Sobota równie słoneczna, 21 stopni. Aj, piękna niedziela. 24 stopnie. Pełne słońce, no w nocy chłodniej, bo tylko 9. A ty się, Marcin, uśmiechnij, bo naprawdę mam dość.
7: Wystarczy, że ty wyglądasz jak słońce przez całe swoje życie.
6: He, he, he.
7: Naprawdę ładne słońce.
6: O, dziękuję bardzo. A dobra, to był komplement.
7: Tak.
6: Wybacz, już się przyzwyczaiłam
7: do tych
6: zaczepek.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
11: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Oni zrobili to na nowo, moi drodzy. Zmontowali
6: tak
7: zespół.
6: Niesamowite.
7: I zaprosili w zasadzie, bo to panowie, dwie ładne dziewczyny, które dołączyły do tego zespołu i nagrały właśnie ten przebój.
6: Tak jest.
7: To wyszło?
6: For you i

Oh for you na antenie Trend Radia. To serdeczna i gorąca dedykacja. Basiu, dla ciebie pozdrowienia przesyła Andrzej. No i oczywiście Azo Bass w rolach głównych pojawia się na 101.9, 95 i 2 FM. Gramy my, gramy Trend Radio. I oczywiście teraz serdeczna dedykacja dla Izy. Pozdrowienia z przedmieścia Czudeckiego od, no właśnie, Bartka, który słucha Trendy Radia. Bartek, to pewnie tak jak twój, no właśnie, sąsiad. Może bliski, może daleki. Na pewno go znasz.

Go na antenie Trend Radio, oczywiście wielkie, gorące i serdeczne hity z okazji 30. urodzin dla Filipa z Pogórskiej Woli. Wszystkiego co najlepsze życzy Andzia. No i oczywiście Andzia też prosi o zagranie przeboju. Bardzo wyjątkowe i znany chociażby właśnie z programu Prywatka z Trendy Radiem. Pozdrawiamy Was, gołąbki, bardzo serdecznie. No, oczywiście gramy dla Was, wszystkich solenizantów, no bo właśnie Wy jesteście naszym oczkiem w głowie. To muszę

0: Weekend Radio 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502-452-238. Powtarzam, 502-452-238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
3: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
5: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny.

najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.

Check to check na antenie Trend Radio. Oczywiście Joy pojawia się w zestawieniu. To piątkowe, prawie bo czwartkowe wydanie programu Graj na Żądanie. A w tym programie też serdeczna dedykacja dla Miłosza i Magdaleny. No właśnie, oni są rocznym stażem, chyba chodzi o małżeństwo. No i pozdrowienia przesyła babcia Ilona. Dedykacja muzyczna, Sami i Lato, panie Marcinie, jeśli możecie, to zagrajcie. No pewnie, że tak, tym bardziej, że no właśnie, okres letni szybkim krokiem. Nawet przyspiesza do biegu, się zbliża, prawda?

0: Tak, moi drodzy, witamy serdecznie. Hello, propozycja cześć. Marcina.
1: No dokładnie, 3&1 i Reflect. Oj, to
0: fajny
1: są
0: numer, już mi się podoba
1: lata,
0: po pierwszych brzmieniach.
1: Końcówa, ja też uwielbiam taką elektromuzę. Moi drodzy, takie kawałki też możecie znaleźć oczywiście w programie Trendy, lista, na którą bardzo gorąco zapraszam. Wylot, no niestety żegnamy się, Gordo Reiner, Sonnenfeld i Loco Loco. Tak, ten utwór był już z nami bardzo, bardzo długo i zadecydowaliście, że jednak chcecie się z nim pożegnać, ale z naszej anteny nie zniknie, ponieważ no, zbliża się ten cieplejszy czas, a my lubimy przytulić się takie hot kawałki. Jeżeli chodzi o wczorajsze propozycje, John Summit i Shades of Blue, oj, kolory niebieskiego też uwielbiamy, to nowość od Johna Summita, mogliśmy doczekać się jego najnowszej epki, także jestem ciekawa, jak będziecie głosować. Propozycja druga, Ava Max, Killer Queen. Oj, Ava Max, chyba przedstawiać nie muszę, znana najbardziej z utworu Sweet and Psycho, pamiętasz, Marcin?
0: Oczywiście, jeden z większych hitów naszej trendy listy, prawda?
1: Pewnie, tak. No i powróciła
0: i
1: także
0: faded
1: z nowością, tak, też. O, Marcin, jak pamiętasz. Piąteczka, Moti Tuck in the Morning. No, niestety dzisiaj w dwulokatowym spadku, ale piąta lokata nadal jest bardzo dobra. Na czwartym Kashmir Ultra Love. Oj, to też jest świetny kawałek, który bardzo, bardzo lubicie, szczególnie ten wokal. Na trzecim Cleo i Kolory Lata. No, tutaj zwalniamy tempo, bo na miejscu trzecim niestety z pierwszego spory spadek. Baby Close One in a Lifetime w dwulokatowym awansie i mega imprezowe brzmienia.
0: Ta-da-da-dam!
1: I miejsce pierwsze, Kasia Lins ze swoim najnowszym utworem Sexy Doll. Oj, cudowna piosenka, jeżeli mam tu fanów muzyki alternatywnej, popowej, to na pewno wam się spodoba, ale po lokatach widać, że jesteście na tak. Pamiętajcie, że możecie podsyłać też swoje hiciory na redakcja@trendyradio.pl.
0: Dzięki serdeczne. Oj, naprawdę ten kawałek jest tak wyjątkowy, że muszę zagrać go.
1: No to lecimy?
0: Lecimy.

bitowy kawałek zawsze musi pojawić się na naszej antenie za sprawą oczywiście naszych rezydentów. Dzisiaj nie inaczej. 3&1 i Reflect, tak zagraliśmy właśnie teraz. A teraz specjalnie dla babci Ireny serdeczna i gorąca dedykacja od Marzenki i Klaudynki. Dedykacja muzyczna dla babci, coś wyjątkowego z płyty The Best. No właśnie, CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump. Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
2: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
1: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
3: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
4: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
3: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
3: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
1: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyny luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszłamowego French Open. Rozstawiona z trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Dziś w decydującej trzeciej rundzie pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy trofea zdobędą kluby z Anglii, o czym teraz Przemysław Pozowski.
2: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty. Nie czuję się jak król Ligi Europy, czuję wdzięczność, jesteśmy królami razem. W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal. Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką, a bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano.
1: Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie musiał zapłacić 1 000 000 złotych kary. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła tej kwoty nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na ten mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy.
3: My jeszcze spoglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj, no cóż, deszczowy dzień, możliwe też, że pojawi się burza o średnim i dużym natężeniu. 8 stopni, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, w okolicach dziesiątki, Ustrzyk i Lesko, tutaj 7 stopni powyżej zera. 12 w porywach do 25, ale podczas burz wiatr porwisty, jutro zachmurzenie małe, aż się nie chce uwierzyć, ale faktycznie 21 stopni i dużo słońca w regionie Podkarpacia i Małopolski. W sobotę bardzo podobnie, zachmurzenie małe, 21 stopni, natomiast w niedzielę, no cóż, piękne, pełne słońce i temperatura jeszcze wyższa, w okolicach 24 stopni, w nocy w okolicach 9.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
4: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
6: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. złotych. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
7: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
8: Reklama.

I Ever Wanted, Bass Hunter na antenie Trend Radia. Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów, a to serdeczna i ciepła dedykacja Marzena dla ciebie od Piotrka. Napisał tego SMS-a prosto z Brzostku. A teraz, no właśnie, pozdrowienia dla Dominika, który nie był dzisiaj w pracy, a pilnuje grilla. Pozdrawia sąsiad bardzo serdecznie. My również pozdrawiamy. No cóż, Damianka, trzeba czasami odetchnąć. Co zrobić ze mną?

0: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Brave pojawia się na antenie Trend Radia All Night. To kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Milenkę. Życzę jej wszystkiego dobrego, a miłe słowa przekazuje Marek. Pozdrowienia prosto z Gorlic, a mają trafić do Brzozowa. Pozdrawiamy gorąco. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Urszuli, a pozdrowienia przesyła Mieciu prosto z okolic Beska.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Zanim stanie się...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Sokołowa Małopolskiego zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca gminy. Mężczyzna popełnił 5 poważnych przestępstw. 28-latek przy użyciu niebezpiecznego narzędzia dokonał rozboju na pokrzywdzonej kobiecie, której groził też pozbawieniem życia. Dodatkowo, wbrew żądaniom, nie opuścił jej domu. W trakcie interwencji znieważył i naruszył nietykalność policjantów. Sąd rejonowy

0: Rzeszowie na wniosek prokuratora zastosował wobec agresora areszt tymczasowy, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
1: Ubiegłą środę przed północą policjanci z Sokołowa Małopolskiego otrzymali pilne wezwanie. Mieszkanka gminy potrzebowała pomocy. Do jej domu miał wtargnąć mężczyzna, który groził jej nożem. Mundurowi natychmiast pojechali na wezwanie. Na miejscu świadek wskazał im uciekającego agresora. Mężczyzna nie reagował na okrzyki policjantów do zatrzymania się. Funkcjonariusze podjęli za nim pościg pieszy. Mężczyzna został zatrzymany, jednak cały czas stawiał opór. Gdy mundurowi próbowali go obezwładnić, agresor naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. W trakcie doprowadzania do radiowozu wyzywał i kierował wobec obu policjantów słowa powszechnie uznawane za wulgarne. Policjanci ustalili, że zatrzymany przez nich awanturnik to 28-letni mieszkaniec gminy, który już wcześniej miał konflikt z prawem.
0: W piątek rano na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 28-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. W trakcie doprowadzania do radiowozu wyzywał i kierował wobec obu policjantów słowa powszechnie uznawane za wulgarne. Policjanci ustalili, że zatrzymany przez nich awanturnik to 28-letni mieszkaniec gminy, który już wcześniej miał konflikt z prawem.
0: W piątek rano na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 28-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce. Inwestycja obejmuje modernizację odcinka o długości 300 metrów, a w ramach prac przeprowadzone będą m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podbudowy, ułożenie warstwy z kruszywa oraz wykonanie nowej nawierzchni, a także utwardzenie poboczy. Wartość inwestycji opiewa na ponad 182 tysiące złotych. Każdego dnia w Polsce z naszego sąsiedztwa znika około 80 boisk piłkarskich, terenów zieleni, łąk, lasów czy mokradeł, które pomagają nam walczyć z suszą, upałami i powodziami. Za to terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce już 5 razy więcej niż mieszkańców. Efekt to rosnące koszty, chaos przestrzenny i coraz mniej miejsca dla natury. Problem niekontrolowanej zabudowy ma rozwiązać reforma systemu planowania. Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce. Inwestycja obejmuje modernizację odcinka o długości 300 metrów, a w ramach prac przeprowadzone będą m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podbudowy, ułożenie warstwy z kruszywa oraz wykonanie nowej nawierzchni, a także utwardzenie poboczy. Wartość inwestycji opiewa na ponad 182 tysiące złotych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Każdego dnia w Polsce z naszego sąsiedztwa znika około 80 boisk piłkarskich, terenów zieleni, łąk, lasów czy mokradeł, które pomagają nam walczyć z suszą, upałami i powodziami. Za to terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce już 5 razy więcej niż mieszkańców. Efekt to rosnące koszty, chaos przestrzenny i coraz mniej miejsca dla natury. Problem niekontrolowanej zabudowy ma rozwiązać reforma systemu planowania przestrzennego, z którą zostają wprowadzone plany ogólne gmin. Jednak większość gmin nie jest na to gotowa, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
3: Ponad połowa samorządów nie rozpoczęła jeszcze prac nad planami ogólnymi lub jest na wczesnym etapie. Aktualnie termin przyjęcia dokumentów planistycznych przewidziany jest na 31 sierpnia tego roku. Problem w tym, że uchwalenie takiego dokumentu trwa zwykle od 2 do nawet 3 lat. Jest to złożony proces obejmujący przygotowanie projektu, opiniowanie, konsultacje i uchwalanie. Dlatego wiele, a być może nawet większość samorządów nie zdąży przyjąć planów w ustawowym terminie, co oznacza paraliż inwestycyjny na terenach, dla których nie przyjęto miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
0: Do tej pory plany ogólne uchwaliło tylko 59 z blisko 2,5 tysiąca polskich gmin, mówi dr Leszek Trząski ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
4: Relatywnie najlepiej wypadają województwa śląskie i opolskie. W obu przypadkach odsetek gmin z uchwalonym planem ogólnym wynosi około 6%. W przypadku województwa śląskiego warto dodać, że region ten ma jednocześnie bardzo wysokie, ponad 70% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie świętokrzyskim, gdzie żadna gmina nie uchwaliła jeszcze planu ogólnego. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim, gdzie udział takich gmin jest na poziomie około 1%. Te dane prowadzą do prostego wniosku. Istnieje ryzyko graniczące z pewnością, że wiele samorządów nie zdąży zakończyć prac nad planami ogólnymi w terminie.
0: Reforma planowania przestrzennego ma rozwiązać problem i wesprzeć zrównoważony rozwój. Jej fundamentem jest plan ogólny gminy. Rusza program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program jest skierowany do dzieci z roczników 2020-2021 i 2022, które zamieszkują na terenie miasta Krosna. Program obejmuje wykonanie przesiewowego badania okulistycznego, m.in. na obecność zeza, badań ostrości wzroku, refrakcji, konsultacje lekarza, specjalisty okulistyki oraz edukację zdrowotną dla rodziców. Program realizuje Wojewódzki Szpital Podkarpacki imienia Jana Pawła II w Krośnie na terenie placówek krośnieńskich przedszkoli.
5: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
11: Tak gra Trendy Radio.

Radia Don't Call Me Up, to jest serdeczna i ciepła dedykacja dla Milenki i Iwonki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Anastazja. No i oczywiście prosi o zagranie fajnej piosenki. No właśnie, to Wataha, Nie zabieraj mi strun. Mamy też proszę o zagranie piosenki Stachurskiego, Czekam na taką jak ty, od męża Leszka dla ukochanej żony Danusi. Pozdrawiamy gorąco, a kawałek, no pewnie, że pojawi się na naszej antenie.

Masterboy na antenie Trend Radia i Lucky Lie. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzeny i Justyny z Pilzna. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Mateusz. No oczywiście proszę o zagranie tego przeboju, który w całej okazałości pojawił się na naszej antenie. Na zgarach już 19, pora i czas na serwis Kraj Świat, również informacje sportowe i

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta. Marcin Krzamiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
2: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
1: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
3: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się, Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Ligi Świątek w wielkoszłomowym French Open rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiarce są m.in. Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilczykiem Alejandro Tabino. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwanińska, która udanie przegrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Suzanne Lamens 7-6-7-5. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł mistrza świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
3: Jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
2: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.

Can't get enough. To jest oczywiście Trips na antenie Trend Radia. Kolejna serdeczna dedykacja wyjątkowa, taka przy czwartku dla Marzeny, proszę bardzo, z Gorlic. A pozdrowienia przesyła Tomek. No i oczywiście kolejna dedykacja dla Ewy od Miłosza z Jasła, Kordian. A kawałek to Hulaj dusza.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Tam, tararam. Hello, hello, w czwartunią. Oj, nawet widzę, że pomyliłam i napisałam, że jest dzisiaj piątek. No ale to nic, tak to jest, jak człowiek żyje już prawie że weekendem. No ale każdemu może się zdarzyć. Wylot, Hypeton, Easy Bizu i Slide. No niestety żegnamy się z tym giga utworem. Mam nadzieję, że jeszcze powróci lub że będziecie wnioskować, aby poza listą również się pojawił. No to gramy.
2: Wylot.
3: W dół.

0: Przemo, mówisz, masz oczywiście. Przemo zawnioskował i moi drodzy, tak, zmiana w ostatniej chwili o utwór Lore, wszystko jedno, wszystko źle do propozycji. Lore to polski zespół muzyczny, który wykonuje taką muzykę dosyć, no, alternatywną, ale powiedziałabym też, że folkową. Grupa powstała w 2015 roku w Krakowie i w jej skład wchodzą Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta i Paulina Sumera. Nazwa Lore pochodzi od trzech końcowych liter słowa folklor, który stanowił główną inspirację dla zespołu. Posłuchajcie sami, no, dziewczyny mają talent zdecydowanie.
1: Propozycje.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Tak, zespół LOR i Wszystko jedno, wszystko źle przed chwilą na naszej antenie i propozycja druga. Dawid Podsiadło powraca, jest i on z najnowszym utworem Sezon, który zapowiada jego najnowszy album. Moi drodzy, no, Dawid Podsiadło kolejny raz bije własne rekordy frekwencji, zapełniając 6 stadionów prawie półmilionową publicznością. Dawid również obiecał swoim słuchaczom nowy repertuar podczas koncertów i zgodnie z zapowiedzią prezentuje premierowy singiel już z piątego albumu studyjnego. Posłuchajcie sami, no ja jestem zakochana w tym utworze, już przesłuchałam chyba ze 100 razy i nadal mi mało. Play.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: YouTuber Łatwo Gang po tym, jak zebrał rekordowe ponad 282,5 miliona złotych na fundację Cancer Fighters, podejmuje kolejne wyzwanie. Tym razem chce zebrać środki na leczenie 8-letniego Maksymiliana Tockiego z Dziurdziowa z gminy Lesko. Łatwo Gang wpadł na pomysł, że jeżeli uda się zebrać 12 milionów przed dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdzie spać na 8 do 10 godzin, wstanie i od razu pojedzie w drugą stronę, rowerem z Gdańska do Zakopanego. Max cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną, dystrofię mięśniową Duchenna. Jest to choroba mięśniowa powodująca stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni. W wieku 12 lat większość chorych nie jest już w stanie samodzielnie chodzić, a choroba z czasem zyskuje na sile, prowadząc do zaniku kolejnych mięśni. Szczegóły dotyczące akcji oraz link do zbiórki znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającej na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, od 25 maja planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW-835 na trasę DW-886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Brzozowscy strażacy mają nową siedzibę. Dziś uroczyście oddano do użytku budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie. Oficjalne otwarcie było połączone z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Nowy budynek znajduje się na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej. W porównaniu do starej siedziby zapewnia większą i bardziej funkcjonalną powierzchnię, mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie, starszy kapitan Wojciech Sobolak.
4: Proszę sobie wyobrazić, że funkcjonowaliśmy na 1200 metrach kwadratowych w poprzedniej lokalizacji. Tutaj mamy 2700. Mieliśmy działkę 17 arów. Tutaj mamy hektar 20. Mieliśmy 7 boksów garażowych na starej lokalizacji. Tutaj już mamy 12 boksów. Sprzęt, który magazynowaliśmy w poprzedniej lokalizacji, musieliśmy chować w specjalnych wiatach. Tutaj już mamy zaplecze techniczne w pełni wyposażone. No jest to, tak jak powiedziałem, skok w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej.
1: Nowa siedziba składa się m.in. z części garażowej, administracyjnej, zaplecza technicznego i socjalnego. Zbudowano także obiekty służące do ćwiczeń strażackich. Koszt budowy obiektu wyniósł około 24 milionów złotych. Środki na inwestycje pochodziły z budżetu państwa, programu Interreg Next Polska-Ukraina, z budżetu wojewody podkarpackiego. Gmina Brzozów również wspomogła budowę, mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.
5: Gmina Brzozów przekazała działkę, za co radnym bardzo serdecznie dziękuję. Dostosowaliśmy projekt nowej strażnicy, więc ten początkowy element, ale ten element bardzo ważny, został dopełniony. Dzięki temu Państwowa Straż Pożarna w Brzozowie mogła zgłaszać się o środki na budowę właśnie tej nowoczesnej strażnicy.
1: Uroczystość uświetniło nadanie sztandaru brzozowskiej jednostce. 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy festiwal funduszowy Maj – Europejskie korzenie w karpackiej Troi. Od rana, od godziny 9, goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko Wały Królewskie oraz wejść na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje krzemieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesno-średniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty ucznicze. Dla najmłodszych przygotowano strefę kreatywną. Wczesnym popołudniem od 13:00 przestrzeń skansenu wypełnią widowiskowe pokazy sokolnicze, walki na białą broń oraz prezentacja łucznictwa konnego. O godzinie 19:30 na scenie wystąpi zespół Widymo, a po nim o 20:30 zagra Orkiestra Świętego Mikołaja. Cały festiwal zakończy się po godzinie 21:30 spektakularnym widowiskiem multimedialnym poświęconym transformacji grodziska oraz widowiskowym pokazem laserowym. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 16:00.
3: Więcej informacji na trendradio.pl. Trendradio. Twoja fala dobrej energii. Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
6: Po wylocie i propozycjach, tak jak obiecałam, Lena, specjalnie dla ciebie Becky Hill, My Heart Goes La Di Da. Tak zagramy dla Leny bezokazyjnie. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście usłyszeć jakiś hit na naszej antenie, to śmiało możecie pisać. Następnie na 20 John Summit Shades of Blue jako nowość. No to na full.

0: A ja zapraszam do głosowania 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową trendradio.pl. 19. Blair Moore i Samira i Sorry z 20. Na 18. gorące brzmienia od Armina Van Burena Vem Comigo z 19. A na 17. Keira z hitem Upgrade również pnie się o jednolokatowy awans.
1: 19.

0: ja tu gadu, gadu i zapomniałam zapytać, co dziubasy porabiacie? Jak wam mija wieczór? No jestem ciekawa, czy z trendy radiem, czy gdzieś może się wybieracie, może urlopy, może jeszcze nie. Wiadomo, jak to jest przed wakacjami, na pewno rodzice mają teraz urwanie głowy, także pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że trochę odetchniecie. No, jeszcze chwilę trzeba się przemęczyć. Na 16. Fisher Tones and I Favor z 17. 15. Nelly Furtado All Good Things w remiksie Mata Bukowskiego z 16. A na 14. Global DJs No Good. Dzisiaj pnie się o jedno oczko ku górze, bo z 15.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendlista. Tak jak, no właśnie, jak mantrę przypominam, żeby te propozycje były cenzuralne przede wszystkim, a po drugie, żeby były to nowości na rynku muzycznym. No i chyba to by było na tyle. Lecimy dalej. 13. Sony Fodera Crystal My Lovin z 14.12. Oliver Heldens Run z 13. A na 11. Bebe Rexha Faithless i New Religion z 8.
2: 13.

0: proszę, proszę, jak cudownie się składa. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Moi drodzy, no właśnie, herbata czy kawa? Wydaje mi się, że jest to taka odwieczna bitwa, tak samo jak pizza z ananasem czy bez ananasa lub sernik z rodzynkami czy też bez rodzynek. Tu pasuje powiedzieć sobie trochę o tym, jakie picie herbaty, zwłaszcza zielonej i czarnej, oferuje nam korzyści zdrowotne. Jest bogatym źródłem antyoksydantów, które opóźniają starzenie komórek, wspomaga pracę serca, obniżają ryzyko chorób układu krążenia o około 25% i przede wszystkim wspomaga metabolizm i odchudzanie. Także osoby, które no właśnie postanowiły sobie już ile to miesięcy temu, w styczniu, jako postanowienie noworoczne trochę się odchudzić, to mają teraz okazję, żeby dzisiaj sobie trochę o tym przypomnieć. Aby uzyskać takie najlepsze efekty zdrowotne, zaleca się picie 3 do 5 filiżanek dziennie, najlepiej herbaty liściastej, parzonej pod przykryciem. No, jest znacznie zdrowsza, chociaż ja obecnie preferuję herbaty ziołowe, rumianek, to jest dla mnie top of the top, szczególnie na wieczór, jeżeli chcecie się lekko zrelaksować. A my relaksujemy się teraz przy najgorętszych utworach, bo na 10 Wilkinson Ultraviolet z 9, na 9 Thomas Gray i Rumors z 12, a na 8 Sabrina Carpenter i House Tour dzisiaj z 10.
1: 10 w dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej zatrzymali 26-latka. Drobiazgowa i skrupulatna praca funkcjonariuszy zezwoliła na to, aby zatrzymany usłyszał zarzut zaboru w celu krótkotrwałego użycia pojazdu o moda o wartości 130 tysięcy złotych. Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się i złożył wyjaśnienie. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet 5 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Do kradzieży niemal nowego pojazdu marki Omoda 5 wartości 130 tysięcy złotych doszło we wrześniu 2025 roku. Sprawca, wykorzystując fakt nieodpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, wsiadł do niego i odjechał. Powiadomieni o wszystkim policjanci z Komendy Miejskiej przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia. Kilka dni później odnaleźli Omodę. Samochód został porzucony pod Krakowem w rejonie autostrady A4. Kryminalni jednak dalej prowadzili czynności w kierunku wytypowania osoby, która dokonała kradzieży pojazdu. W ubiegły czwartek na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do rzeszowskiej komendy.
1: Podejrzany do zarzucanego mu czynu przyznał się, złożył na taką okoliczność obszerne wyjaśnienia i poddał się dobrowolnej karze. Po czynnościach został zwolniony. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Ruszają przygotowania do 26. fali balonowych Mistrzostw Świata w Krośnie, które odbędą się we wrześniu 2026 roku. To historyczne, największe w dziejach Polski wydarzenie lotnicze pod opieką FAI organizuje Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej przy współpracy z miastem Krosno i województwem podkarpackim. Lista startowa zamknęła się w rekordowym tempie. W zawodach weźmie udział komplet 104 najlepszych pilotów z 32 krajów i 6 kontynentów. Poza zaciętą rywalizacją sportową na mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji, w tym widowiskowe balony o niestandardowych kształtach oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących. Mistrzostwa odbywać się będą od 17 do 25 września.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach odnieśli duży sukces w 23. ogólnopolskim konkursie plastycznym Grafika 2025 w Lublinie. W prestiżowych zawodach, które zgromadziły blisko 200 prac z 6 województw, główną nagrodę za linoryt barwny zdobyła Maria Zięba, a wyróżnienie za grafikę wykonaną suchą igłą otrzymał Miłosz Dusza. Oboje rozwijają swój talent pod okiem Wojciecha Haberka. Sukces gorlickiej placówki przypieczętowały kwalifikacje do wystawy pokonkursowej. Jury doceniło dojrzałość kompozycji i zaprezentowało pracę kolejnych młodych artystek Marii Brataniec i Liliany Mruk oraz Emilii Piecuch z pracowni Agaty Musiał-Janik, a także Mai Pisz oraz kolejną grafikę Miłosza Duszy z pracowni Wojciecha Haberka. Wysokie oceny ekspertów potwierdzają znakomity poziom kształcenia artystycznego w gorlickim MDeKu. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata ma ponad 5000 lat historii i ogromny wpływ na kulturę, zdrowie i gospodarkę. Zatem jaka jest ulubiona herbata mieszkańców Jasła? Wypytywała nasza reporterka.
4: Moja ulubiona herbata to herbata miętowa, ponieważ od dziecka moja babcia zrywała mi młode liście mięty i parzyła z niej. I to jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa.
5: Moja ulubiona herbata to jest herbata Earl Grey, trochę z cytrynką, z cukrem, taka standardowa, zwykła, prosta.
6: Kiedy pani zazwyczaj pije herbatę?
5: Albo z rana do śniadania, albo tak wieczorem do kolacji. Raczej w ciągu dnia nie piję, chociaż też się zdarza.
7: Moja ulubiona herbata to herbata zielona i wszelkiego rodzaju herbatki zimowe, oczywiście w okresie zimowym.
1: Międzynarodowy Dzień Herbaty przypomina, że herbata to nie tylko popularny napój, ale uniwersalny symbol komfortu i dobrego zdrowia. Gmina Tarnowiec podpisała umowę na montaż nowego zestawu hydroforowego dla stacji uzdatniania wody w Dobrucowej. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, której pojemność hydrauliczna po zakończeniu prac zwiększy się trzykrotnie. W ramach inwestycji wykonane zostaną także prace towarzyszące obejmujące wymianę rurociągów obiektu stacji oraz systemu zasilania i sterowania pomp. Zastosowanie płynnej regulacji pracy urządzeń pozwoli ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej. Koszt inwestycji opiewa na ponad 134 tysiące złotych.
0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Polska to Allegro.
1: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
2: Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie już bezpłatnie klikać na waszych ulubionych wykonawców. 7 modelki Lubię Cię jak lato z 11. Piękny pięciolokatowy awans. Na 6. Multi Talk in the Morning z 5. A na 5. Cleo i Kolory lata z 3. No, czujemy już powoli ten powiew, co? No powoli tak.
3: 7.
1: W górę.
4: A ja lubię cię jak lato.

0: 95 i 2 FM.
1: Oj, tak myślałam właśnie. Pan Adam pozdrawia bardzo serdecznie ze Skołeszyna i jest team Kawusia. Natomiast pani Gosia z Jasła zdecydowanie team Herbatka. No i jeszcze widzę, że pan Andrzej napisał, że zdecydowanie kawa rano, ale sypana z dwóch łyżeczek. O proszę, panie Andrzeju, to na pewno energii jest u pana mnóstwo, nie? Z takimi wynikami na pewno. Kawowymi, rzecz jasna. Na czwartym Alok Khalid, Dive Into Me, ze siódemy, na trzecim Kasia Lins i Sexy Doll, już aj, nie na pierwszym, a na drugim Kashmir Ultra Love z czwóreczki. Zostańcie ze mną, bo już podsumowanie i miejsce pierwsze.
2: Cztery.

0: Halo, halo, zapraszam na majowe podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot, Hypeton, Easy Bizu i Slide, propozycje Lore, Wszystko Jedno, Wszystko Źle, Dawid Podsiadło i Sezon. Na 20. Joe Summit, Shades of Blue, 19. Blair Moore i Sorry, 18. Armin Van Buren, Vem Comigo, 17. Keira Upgrade, 16. Fisher, Tones and I Favor, 15. Nelly Furtado, All Good Things w remiksie, na 14. Global DJs, No Good, 13. Sony for Dara My Lovin', 12 Oliver Heldens i Run, 11 Beberex and New Religion, 10 Wilkinson Ultraviolet, 9 Thomas Gray i Rumors, 8 Sabrina Carpenter Houster, 7 Modelki Lubię Cię Jak Lato, 6 Moti Talk in the Morning, 5 Cleo Kolory Lata, na 4 Alok Khalid Dive Into Me, na 3 Kasia Lins Sexy Doll, 2 Kashmir Ultra Love. Oh my god, ale się zmachałam, jakbym przebiegła co najmniej maraton. Uch, i miejsce pierwsze, Dimension, Baby Close, One in a Lifetime. Dzisiaj z miejsca drugiego głosów było naprawdę całe mnóstwo, mega mnie to cieszy. I możemy wreszcie zagrać i odetchnąć. Czwartek rządzi się swoimi prawami, nie? A jak?
1: Jeden.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny trudny sezon sadowników, owoce będą droższe. Tymczasem pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Powiemy, gdzie takie udogodnienie. Marcin Krzemiński. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
2: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
1: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zostawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: No oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limianowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
5: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 8 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro zdecydowanie przyjemniej. 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, do 23 nawet w Krakowie i w Nowym Sączu. Sobota ciepła, 21 stopni, w nocy spadnie do 7. Do usłyszenia. Życzę oczywiście udanego wieczoru, no i tak naprawdę czwartek to taki mini piątek. Trzymajcie się, hej!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy radio.
1: Wybijamy
0: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla ciebie.
2: You can't touch this. You can't touch this.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymania i kontrola. Wrócimy do dramatu w żłobku w Ząbkach. Potem prognoza na lato. Ma być sucho i upalnie. Będzie też młode piłkarskie pokolenie w akcji. Marcin Krzemiński. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
3: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
1: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
4: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
1: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Jaki ojciec, taki syn. Najstarsza pociecha Cristiano Ronaldo. 15-letni Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w zwycięskim meczu piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16 z Grecją. Starcie zakończyło się wynikiem 3-0. W turnieju rozwoju UEFA w północnej Portugalii uczestniczą też Włochy i Czechy.

Jutro ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz może padać jedynie na północnym wschodzie kraju. 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie i Włockiem, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.